0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: nas.
1: To jest poniedziałek, 4 maja, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze w ciągu ostatnich dni.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Rozpoczyna się przygotowanie projektu przebudowy i rozbudowy ulicy Zielińskiego we Wrocławiu. Podpisana umowa obejmuje odcinek od Swobodnej do Szczęśliwej, liczący ponad 500 metrów. Dokumentacja projektowa ma powstać w ciągu 18 miesięcy. W ramach inwestycji przewidziano budowę nowej jezdni oraz chodników po obu stronach ulicy. Zachowane będą miejsca postojowe, w tym parkowanie skośne od strony wschodniej. Przebudowane będą także skrzyżowania ze Swobodną i Szczęśliwą. Po zachodniej stronie ulicy powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z planowaną infrastrukturą prowadzącą w kierunku Piłsudskiego i Placu Muzealnego. Przewidziano również nowe przystanki komunikacji zbiorowej. Projekt zakłada zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, monitoring wizyjny oraz budowę kanałów technologicznych pod przyszłą infrastrukturę. W planach także nasadzenia nowej zieleni, wprowadzenie rozwiązań retencyjnych, które poprawią gospodarowanie wodą opadową. Prace będą prowadzone z poszanowaniem historycznego charakteru Przedmieścia Południowego oraz w konsultacji z konserwatorem zabytków. Celem inwestycji jest poprawa komfortu, bezpieczeństwa i funkcjonalności tej części miasta dla wszystkich użytkowników.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Wiosna poza stolicą Dolnego Śląska? Czemu nie? Wrocławskie lotnisko proponuje wiele ciekawych destynacji w ramach obowiązującej już letniej siatki połączeń. Jak mówi Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego Wrocław, w tym okresie zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się loty do Włoch.
4: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczony przestrzeń w kalendarzu, to te Włochy

0: oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, czyli Bari, czyli Brindisi, do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini.
1: Są też połączenia do słonecznej Hiszpanii.
0: Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem.
1: Warto skorzystać również z tegorocznych wrocławskich nowości, na przykład połączenia Dolnego Śląska z Katanią na Sycylii.
0: To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego. To jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Żeby sobie wyrobić własne zdanie, czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie.
1: Wśród nowości także połączenie do Zadaru w Chorwacji.
0: Jeszcze do niedawna myślenie o wypoczynku w Zadarze zaczynało się od tego, że się wchodziło na serwis z mapami i patrzyło, jak długo będzie się jechać i czy to zrobi się tę trasę na raz, czy rozbijemy na jeden nocleg gdzieś po drodze. A teraz właściwie w zasięgu półtorej godziny lotu jesteśmy w stanie dolecieć do Zadaru, wypakować się, wyjechać z lotniska, dojechać do miejsca, w którym będziemy odpoczywać i po 4-5 godzinach, jak dobrze pójdzie, jesteśmy w stanie w tej krystalicznie czystej wodzie Adriatyku się kąpać. To jest niesamowite.
1: Mówił Bartosz Wiśniewski, rzecznik Portu Lotniczego Wrocław.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: MPK Wrocław kończy remont torowiska na ulicy Glinianej. Na skrzyżowaniu Glinianej z Borowską wykonany został remont łuku torowiska, który generował największe ograniczenia prędkości i wymagał częstych napraw. Dodatkowo w tym miejscu wymieniona została podbudowa torowiska, położono nakładkę asfaltową na tarczy skrzyżowania, wyregulowano także sieć trakcyjną. Natomiast na ulicy Glinianej na wysokości skrzyżowania z Łódzką wymieniono szyny i nawierzchnię.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Anemia, stany zapalne i podejrzenie podania środków psychoaktywnych. Wrocławska Straż Miejska wraz z Fundacją Most Nadziei odebrała psa, który służył do wyłudzania pieniędzy. Sytuacja miała miejsce przed galerią handlową przy ulicy Legnickiej. Kartka z napisem "Nie jestem żebrakiem, zbieram na życie i karmę dla psa". Mężczyzna, a obok niego leżący osłabiony i wychudzony pies zwrócili uwagę przechodniów. Zwierzę wymagało natychmiastowej pomocy.
3: Wygląd zwierzęcia, jego zachowanie budziły zaniepokojenie. Pies był osowiały, apatyczny, wychudzony. Na miejscu obecny był prezes fundacji zajmującej się ratowaniem zwierząt, no i on podjął decyzję o tymczasowym odebraniu psa. Jest to możliwe w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu.
1: Mówił Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia. Straż zamierza skontrolować inne psy, które mogą przebywać pod opieką mężczyzny. Z nami reporterka Paulina Schneider. Paulino, w jakim stanie jest pies?
4: Jak informuje Fundacja Most Nadziei, która odebrała psa, jego stan jest tragiczny. Podczas obdukcji stwierdzono m.in. anemię, arytmię serca, powiększoną wątrobę, podrażniony żołądek, wychudzenie, obrzęk spojówek i podejrzenie wpływu środków psychoaktywnych. Teraz trwa walka o zdrowie i życie młodej suczki, która była wykorzystywana jako maszyna do zarabiania pieniędzy.
1: Paulino, a co z właścicielem?
4: To młody obcokrajowiec. Fundacja chce złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a Straż Miejska mówi o kontrolach w miejscu jego zamieszkania, ponieważ może posiadać jeszcze inne psy. Tego typu sytuacji może być jednak więcej. Fundacja w swoich mediach społecznościowych mówi o zorganizowanej grupie przestępczej, bo w innych miastach można spotkać bardzo podobne przypadki. Dla przykładu w Bydgoszczy widziano innego mężczyznę, tym razem z dwoma psami, jednak taką samą kartką, charakterystycznymi maskotkami i koszykiem, do którego zbierane są pieniądze. Fundacja podejrzewa, że psy mogą być poddawane różnym substancjom, aby wyglądały na chore i wzbudzały litość. Dlatego aktywiści przekonują, że zawsze w takich sytuacjach warto wezwać służby i organizacje prozwierzęce.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Funkcjonariusze z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu udaremnili przemyt nielegalnych papierosów. To wynik rutynowej kontroli busa przeprowadzonej w powiecie średzkim. Więcej o sprawie opowiada Radiu Gra Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
5: Funkcjonariusze Dolnośląskiej KAS podczas kontroli drogowej wykryli w busie ponad 1 400 000 sztuk nielegalnych papierosów. Kierowca busa nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających status towaru i zapewniał, że nie wie, co znajduje się w kartonach. Został zatrzymany i usłyszy zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych.
1: Szacuje się, że gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa mógłby ponieść straty w wysokości 2 300 000 zł.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nowy parking typu Park and Ride powstaje przy stacji kolejowej we wrocławskiej Leśnicy. Zakończony już montaż instalacji kanalizacyjnych. Obecnie trwa regulacja wysokościowa wpustów i włazów studni. Inwestycja obejmuje wykonanie chodników, dróg manewrowych, miejsc postojowych oraz schodów na zjazdach. Projekt przewiduje 66 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 stanowiska przeznaczone dla pojazdów elektrycznych. Na terenie inwestycji powstanie również wiata rowerowa typu Bike and Ride, nowe ciągi piesze oraz jezdnie manewrowe. W ramach inwestycji pojawią się także elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Przewidziano również nasadzenia drzew i krzewów. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę roku. Koszt inwestycji to blisko 3 400 000 zł. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Są różne wersje dotyczące możliwej przyszłości zabytkowego budynku więzienia w podwrocławskiej Oleśnicy. Tematem zajął się Piotr Paszkowski.
6: Niedawno z oleśnickiego więzienia do wrocławskiej jednostki wywieziono wszystkich osadzonych. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że służba więzienna rozważa możliwość sprzedaży tego zabytkowego obiektu lub przekazania go na cele wojskowe. Możliwe, że powstałyby tam warsztaty lub magazyny. Natomiast przedstawiciele SW informują póki co jedynie, że nie zapadły żadne wiążące decyzje w tej sprawie. Do tematu będziemy wracali na naszej antenie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Specjalista bioinżynierii profesor Li Tang został uhonorowany Europejską Nagrodą imienia Stanisława Lema podczas LEM Next Gen Science Forum 2026 na Politechnice Wrocławskiej. Wyróżnienie przyznawane jest młodym naukowcom, których badania mogą znacząco wpłynąć na przyszłość cywilizacji. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 100 000 zł.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
8: Trochę o pogodzie teraz dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Oj, ciepła noc za nami, kolejna zresztą, i dziś w ciągu dnia też możemy spodziewać się więcej. Z tych 13-14 stopni o poranku zrobi nam się ile? Uwaga, 25-26 jak najbardziej, ze sporą ilością słońca we Wrocławiu, zwłaszcza w drugiej części dnia, absolutnie bez opadów deszczu. One mogą się w tym tygodniu pojawić, ale o tym nieco później, bo to czeka nas w kolejnych dniach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
8: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko po długim majowym weekendzie. Piotrek Olszowski, kłaniam się, witam i zapraszam razem na tej fali. W Radiu Gra jesteśmy do 9:00. Gramy!

0: Rano i dobrze tak budzimy się w ten po-weekendowy poniedziałek. Łatwo nie będzie na pewno, bo przecież długi weekend za nami. Ale teraz jednak możemy pocieszyć się tym, co nas trochę przed długim weekendem martwiło. To znaczy martwiliśmy się, że ten długi weekend wcale nie jest taki długi, jak to zwykle bywało. Że to tylko 3 dni. No to dziś możemy się chyba pocieszyć. Bo jeśli komuś trochę trudno będzie wracać do rzeczywistości, to wyobraźmy sobie, jak trudniej byłoby, gdyby ta przerwa od pracy była dłuższa. No dobrze, a teraz wracamy na ziemię. Poniedziałek, 4 maja. Monika, Florian i Michał dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzień powolności również. I to chyba się dobrze składa, ale też Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza, a także Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Wystarczyłoby na 1,5 tygodnia tych świąt, a tu wszystko, proszę bardzo, taka kumulacja właśnie 4 maja.
1: Radio Gra FM.

0: Tak wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i budzimy się, halo, wstajemy. A mam nadzieję, że pokorzystaliście z tego długiego weekendu we Wrocławiu. Nudy na pewno nie było, sporo majówkowych imprez, atrakcji na Partynicach i nie tylko, na rynku. Gitarowy rekord przecież, jeszcze do tego tematu na pewno wrócimy. A 1 maja w piątek na przykład na wrocławskie ulice wróciły zabytkowe tramwaje i autobusy. Aż się mogła łezka zakręcić w oku, naprawdę niektórzy powspominali. Kiedy to ostatni raz w takich pojazdach siedzieli jadąc do pracy, albo wcześniej na studia, na uczelnię, albo do szkoły. Ach, można powspominać i cieszyć się z faktu, że w tak doskonałej kondycji jeszcze te pojazdy są i chwała tutaj wszystkim, którzy o nie dbają i niejednokrotnie jeszcze zapewne na wrocławskie ulice te pojazdy będą wracały. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.

0: Alex Warren, Fever Dream w radiu Gra o Poranku. Do siódmej na pewno jeszcze trochę pogramy, ba, nie byle jak, tanecznie nawet będzie. Mój jest ten kawałek podłogi, a więc będzie można się trochę rozgrzać, jeśli walczycie o swój kawałek podłogi, na przykład w domowej łazience. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Gorąco.

0: KFC.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Trochę o pogodzie teraz dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Oj, ciepła noc za nami, kolejna zresztą, i dziś w ciągu dnia też możemy spodziewać się więcej. Z tych 13-14 stopni o poranku zrobi nam się ile? Uwaga, 25-26 jak najbardziej, ze sporą ilością słońca we Wrocławiu, zwłaszcza w drugiej części dnia, absolutnie bez opadów deszczu. One mogą się w tym tygodniu pojawić, ale o tym nieco później, bo to czeka nas w kolejnych dniach.
0: Gra FM.

0: Pranku w Radiu Gra we Wrocławiu na 95.1 o 7.00 kolejne najświeższe wiadomości w raporcie, a później znowu sobie dalej pogramy, po 7.00 też horoskop. No ale wcześniej wspominamy też to meczycho, bo tak to nazwali na fanpage'u naszym klubowym, 50-40. Tak właśnie Sparta wygrywa z Unią Leszno. No i piękne zwycięskie selfie tutaj w jednej z ostatnich wrzutek na Facebooku klubowym. Kto nie widział, nie zalajkował, nadrabiamy zaległości od rana. A my do tych informacji jeszcze w serwisach będziemy wracać.
1: Radio Gra FM.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. Będzie też trochę szczegółów pogodowych na dziś. Pogodowo w weekend mieliśmy ok, a co nas czeka w kolejnych dniach maja, będziemy się temu z uwagą przyglądać. A ja przyglądam się teraz w stronę kubeczka, idę napełnić, wam też to polecam i słyszymy się za chwilę.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt zawsze tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic S.A. pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Po reklamie.
12: W kalendarzu poniedziałek, 4 dzień maja, na zegarach jest 7 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na poranny raport. Już 9 maja rozpocznie się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa krzyżówki Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej we Wrocławiu. W ramach inwestycji powstanie nowe rondo, bezpieczna trasa rowerowo-piesza po północnej stronie w relacji Gazowa-Karwińska oraz chodnik po zachodniej stronie ulicy Mościckiego. Ale już teraz, od minionego weekendu obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Ziemniaczana, Koreańska i Boiskowa stały się częściowo jednokierunkowe. Dla ruchu indywidualnego obowiązuje jeden kierunek ruchu do centrum. Zmiany nie dotyczą autobusów w komunikacji zbiorowej. Ulica Koreańska jest jednokierunkowa na odcinku od krzyżówki z Boiskową do pierwszej zabudowy przy parku na skraju. Ziemniaczana od granicy miasta do cmentarza przed pętlą autobusową. Boiskowa natomiast jest jednokierunkową na niezabudowanym odcinku od skrzyżowania z Koreańską.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Nowa strona internetowa, materiały wideo i quiz z certyfikatem. Miasto kontynuuje kampanię Wrocław się szczepi. Nowe elementy powstały we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i mają być rzetelnym i jednocześnie przystępnym źródłem wiedzy o szczepionkach dla mieszkańców Wrocławia.
15: Jest to faktycznie atrakcyjnie przygotowane, także myślę, że nie będziecie Państwo się nudzić, oglądając kolejne filmy i odkrywając kolejne fakty na temat szczepień, dezinformacji, komunikacji wokół szczepień. Najbardziej zależy nam na tym, aby faktycznie pełne takie kursy i przeszkolenia zrealizowały osoby, które zawodowo pracują z osobami starszymi czy z dziećmi w żłobkach oraz rodzice nastolatków.
13: Mówiła Radiu Gra dr Kamila Ludwikowska z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. A teraz mamy ciekawostkę dla turystów, kuracjuszy ze stolicy Dolnego Śląska.

0: Czarnozdrój będzie gospodarzem nowego festiwalu. We wrześniu w uzdrowisku odbędzie się Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Porozumienie w sprawie organizacji tego wydarzenia podpisała gmina działające w regionie uzdrowiska i szpitale.
1: Już od jakiegoś czasu organizujemy Dzień Kobiet z zabiegami dla pań, Dzień Ojca z zabiegami dla mężczyzn. Mieliśmy zaplanowane coś dla młodzieży, więc i nasz pomysł się wpisuje idealnie i ten pomysł myślę, że jeszcze lepiej wpisuje się w to, co my planowaliśmy.
0: To był Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: W raporcie Radia Gra na koniec ciekawostka. Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, mogą być sporo warte. Książeczki mieszkaniowe, które pamiętamy z PRL-u, mogą przynieść tysiące złotych.
3: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku.
0: O tym, ile można zyskać z dawno zapomnianej książeczki mieszkaniowej, sprawdził Igor Skrzypek. Rafał Jędraszek w Radiu Gra. Czas na raport sportowy o poranku. Piłkarski Śląsk Wrocław pewnie pokonał na wyjeździe Górnika Łęczna 4-0 w meczu 31. kolejki Betclic pierwszej ligi. Wynik otworzył Banaszak w 31. minucie, wykorzystując rzut karny po zagraniu ręką jednego z obrońców gospodarzy. Tuż przed przerwą prowadzenie podwyższył Kurowski po indywidualnej akcji. Druga połowa rozpoczęła się od szybkich ciosów ze strony Śląska. Najpierw Macenko zdobył trzecią bramkę po zamieszaniu w polu karnym, a chwilę później Mokrzycki dośrodkował z rzutu wolnego, co zakończyło się samobójczym trafieniem bramkarza Górnika. Dzięki temu zwycięstwu Śląsk Wrocław utrzymał serię 10 meczów bez porażki i umocnił swoją pozycję w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki. Po majówkowym weekendzie Wrocław, no wciąż z piękną, słoneczną i ciepłą pogodą, poniedziałek temperaturowo na poziomie 25 stopni Celsjusza, ciśnienie póki co stabilne w normie, na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1013 hektopaskali, ale w okolicach południa zacznie powoli spadać, warunki biometeo są i pozostaną przez cały dzień korzystne.
4: Dzień dobry po majówce. Witam wszystkich wypoczętych. Mam nadzieję, że tak to właśnie wygląda po tym krótkim wywczasie majowym. Piotr Kolszowski, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Gramy.

0: Rano i dobrze, pomajówkowa, podługo weekendowa pobudka, tak to właśnie u nas brzmi. A być może gwiazdy też dorzucą tutaj coś od siebie do tej pobudki dobrymi prognozami na przyszłość. Poniedziałek, 4 dzień maja, ten dzień sprzyja spokojnemu startowi i łagodnemu wejściu w obowiązki. Tak mówią gwiazdy, to dobry moment, żeby działać bez pośpiechu i skupić się na priorytetach. No i teraz konkretnie, baran na przykład może poczuć przypływ motywacji, o ile jasno określi sobie cel. Byk znajdzie dziś komfort w stabilnych planach, bliźnięta z kolei mogą otrzymać ciekawą wiadomość. Skąd ona przyjdzie? Tego nie wiadomo, trzeba nasłuchiwać z każdego końca i z każdego kierunku. Rak powinien zadbać o równowagę między pracą a odpoczynkiem. Myślę, że to jest nie tylko dla raków dobra wskazówka tuż po długim weekendzie. Lew ma szansę zabłysnąć w towarzystwie, natomiast panna doceni uporządkowanie i prostotę.
1: Radio Gra FM.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do dobrej poniedziałkowej playlisty. Tymczasem co to była za majówka? Co to była za pogoda? Ci, którzy już wcześniej nie wierzyli w to, że pogoda może nam aż tak bardzo sprzyjać. Zresztą no, nie ma się to dziwić. Mieli prawo tak myśleć. Wszyscy mieliśmy prawo tak myśleć, biorąc pod uwagę to, jak majówki pogodowo w poprzednich latach wyglądały. A więc ci, którzy nie wierzyli w pogodę, wybrali majówkę za granicą i taki właśnie wyjazd zagraniczny. Krótki, bo krótki, ale jednak. I teraz mamy ciekawe statystyki, bo wśród krajów najliczniej, najchętniej odwiedzanych przez Polaków podczas zagranicznych wyjazdów majówkowych, pierwsze były Włochy, druga Hiszpania, a trzecia była Polska. Tak, nie pomyliłem się. Wśród zagranicznych wyjazdów Polska zajęła trzecie miejsce. A to dlatego, że majówka była doskonałą okazją na odwiedziny ojczyzny przez tych, którzy mieszkają i pracują poza granicami Polski. A więc łapią się na wyjazd zagraniczny. Zresztą wystarczyło spojrzeć na tablicę u nas samochodów i później albo łudzić się, że to wszystko goście zagraniczni, albo uwierzyć, że to nasi. Jeśli jeszcze jesteście w kraju, to pozdrawiamy.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95 i 1 FM. I od razu mówimy, nóżka z gazu, drodzy kierowcy, i w weekend drugi, długi weekend majowy też taki apel wysyłaliśmy, ponieważ działa już kolejny pomiar odcinkowy na Dolnym Śląsku. Tym razem chodzi o oczywiście odcinek autostrady A4 między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Dokładnie tę nitkę w stronę granicy. Kamery zostały włączone tuż przed majówką 30 kwietnia i z tego, co nam wiadomo, to były rozgrzane. Może nie do czerwoności, ale ciepłe. I to od pracy, a nie od zewnętrznej temperatury. To tylko przypomnę, że na wspomnianym odcinku obowiązuje ograniczenie do 110 km dla osobówek i 80 dla ciężarowych. Mam nadzieję, że nie załapaliście się do tego majowego albumu ze zdjęciami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Bledka, dwa dni w Radiu Gra, to już za nami. Do 8 jeszcze trochę pogramy, między innymi Britney Spears się tutaj zamelduje, pojawi Oops, I Did It Again, kto pamięta ten numer, a to sobie trochę odświeżymy pamięć muzyczną za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra FM.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: zmieniająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Po majówkowym weekendzie Wrocław, no, wciąż z piękną, słoneczną i ciepłą pogodą. Poniedziałek temperaturowo na poziomie 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie póki co stabilne w normie. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1013 hektopaskali, ale w okolicach południa zacznie powoli spadać. Warunki biometeo są i pozostaną przez cały dzień korzystne.
3: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8.00 zapraszam na kolejne najświeższe wiadomości w raporcie. Tymczasem inwestycje ruszają kolejne we Wrocławiu. O tym informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Dokładnie o dwóch takich lokalizacjach. Na ulicy Piotra Skargi, gdzie dziś rozpoczyna się remont jezdni w ramach programu Wrocław na dobrej drodze, a także osiedlowa ulica Obrońców Poczty Gdańskiej. Tu ma powstać nowe oświetlenie. To są takie miejsca, w których dużo będzie się od dzisiaj działo, więc wszyscy, którzy tylko będą przejeżdżali mniej lub bardziej intensywnie w tym miejscu i częściej, warto, żeby brali to pod uwagę. Uważajcie na drogach.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

Dobra muza o poranku w radiu gramy. Już na chwilę przed ósmą zapraszamy wszystkich na najświeższe informacje w raporcie. To już za moment. Zerkam sobie jeszcze do prasy kolorowej. Co tu ciekawego mamy na przykład w dzisiejszym fakcie? Proszę, na pierwszej stronie. Rząd pokazał prognozy zarobków Polaków. 11. Jeszcze do prasy kolorowej. Co tu ciekawego mamy na przykład w dzisiejszym fakcie? Proszę, na pierwszej stronie. Rząd pokazał prognozy zarobków Polaków. 11.

0: kosztowało paliwo, bo to ułatwiałoby trochę postrzeganie tych wiadomości i analizę. No dobrze, wrócimy do informacji za chwilę w raporcie, później trochę o pogodzie i gramy dalej. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie.
0: W kalendarzu poniedziałek, 4 maja, na zegarach 8, w radiu gra, czas na kolejny raport.
9: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na początek. Ulica Obrońców Poczty Gdańskiej na wrocławskim Ołtaszynie, gdzie rusza budowa nowego oświetlenia. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. W ramach prac zostanie położonych 350 metrów sieci niskiego napięcia i zamontowanych 13 energooszczędnych latarni drogowych. Ze względu na wąską jezdnię oraz konieczność przeprowadzenia robót ziemnych planowane jest czasowe zamknięcie ruchu kołowego na odcinku pomiędzy ulicami Kustronia a Frankowskiego. O dokładnych terminach wprowadzenia zakazu ruchu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformuje już wkrótce.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Nie wywołuj wilka z lasu. Pod takim hasłem miasto ruszyło z drugą edycją kampanii Dzikie w mieście, która uczy, jak pomagać dzikim zwierzętom tak, aby im nie szkodzić. Najważniejsze zasady to nie podchodzić, nie straszyć, nie próbować przeganiać i nie pomagać na siłę.
11: W ramach drugiej edycji kampanii mamy dla mieszkańców Wrocławia nowy, interwencyjny, dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer do Centrum Zarządzania Kryzysowego i to właśnie na ten numer telefonu mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie zdarzenia z obecnością dzikich zwierząt.
9: Mówiła Radiu Gra Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Za godzinę rozpoczynają się matury na pierwszy ogień pisemny język polski. Dziś ściąganie na egzaminie dojrzałości wydaje się niemal niemożliwe, ale ci, którzy matury mają już dawno za sobą, wspominają, że kiedyś ściągi w maskotkach, kanapkach czy w toaletach były na porządku dziennym.
12: Gdzieś tutaj pod spódnicę, bo to kiedyś były te spódnice i pończochy.
13: I później się tam sięgało w czasie egzaminu?
12: Tak, tak. Miałam tyle tych ściąg, że jak wyszłam, później poszliśmy do kawiarni, to mi się aż sypały te ściągi.
14: Ja mówię, przepraszam pani, coś wypadło. One się sypały.
13: Ale czy te ściągi były skuteczne? Udało się zdać egzamin?
12: No tak.
14: Bardzo skuteczne, dlatego że przy sporządzaniu tych ściąg następuje powtórzenie całego materiału.
13: Słyszę, że panie chowały ściągi pod pończochami, pod spódniczkami, a panowie?
14: Panowie mieli takie skalki techniczne, taką lornetkę tak zwaną, czyli dwie takie rolki zwinięte z gumką i przekręcając to po prostu tak jak na ekranie przesuwały się te wszystkie wzory.
13: Okej.
14: Więc to było mało, a jednocześnie zawierało dużo.

0: z opozycji.
1: Z wrocławianami rozmawiała Martyna Czerwińska. My oczywiście do ściągania nie namawiamy, a tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia. I wracamy jeszcze do 1 maja, kiedy we Wrocławiu odbyła się 24. edycja gitarowego rekordu świata. Niestety w tym roku zebrani na rynku gitarzyści nie pobili rekordu. W tym roku Hey Joe, czyli utwór Jimiego Hendrixa, zagrało wspólnie 7649 gitarzystów. To blisko 500 osób mniej niż w rekordowym 2025, kiedy na scenie pojawiło się 8122 muzyków. Gitarowy rekord świata to już wieloletnia tradycja, która co roku przyciąga do Wrocławia tysiące miłośników gitary z całego świata. I na koniec tego raportu dogaszanie pożaru przez strażaków w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Tam spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Tak przekazał rzecznik gliwickich strażaków, starszy kapitan Damian Dudek. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra o poranku. Betard Sparta Wrocław zwyciężyła Fogo Unię Leszno w emocjonującym meczu PGE Ekstraligi rozegranym na Stadionie Olimpijskim. Spotkanie określane mianem ligowego klasyka zakończyło się wynikiem 50-40. Mimo braku w składzie Unii Leszno Janusza Kołodzieja goście postawili gospodarzom trudne warunki. Od początku spotkania toczyła się zacięta walka, a zawodnicy obu drużyn prezentowali efektowną i odważną jazdę. Po drugiej serii Betard Sparta prowadziła 25-17, głównie dzięki skutecznej jeździe Brady'ego Kerca oraz solidnej postawie Artioma Łaguty. Ostatecznie wrocławianie pokonali drużynę z Leszna, potwierdzając swoje mistrzowskie aspiracje w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Poniedziałek pięknym, słonecznym dniem we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. No i ciśnienie w normie na redakcyjnym barometrze Radia Gra równiuśkie 1013 hektopaskali. Na razie w normie, natomiast przed południem zacznie delikatnie powoli spadać, ale warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko i witamy wszystkich Państwa obecnych i tych nieobecnych też witamy. Liczymy na to, że dołączycie po majówce do nas. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Gra FM.

0: o poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej pomajówkowej playlisty, ale wcześniej jeszcze szukoda do oka do internetów. I tutaj taka ciekawa sytuacja, ciekawa relacja Karkonoskiego Parku Narodowego, który to na Facebooku opublikował zdjęcia zrobione na jednym ze szlaków prowadzących na Śnieżkę. I pojawiła się tam informacja, że pracownicy parku odśnieżyli tenże szlak, tak aby turyści mieli wygodnie, bezpiecznie i mogli w trakcie majówki podążać przed siebie właśnie na szczyt Śnieżki. To nie spodobało się wielu komentującym. No i padło wiele krytycznych komentarzy. Nie no, pewnie, pewnie. Proszę o przekopanie też szlaku na Rysy, tam również zalega śnieg. Serio? Odśnieżacie góry? Może jeszcze posypać solą? Takie się pojawiły komentarze. W sumie solą, że też nikt na to nie wpadł. Dodajmy też, że nie brakowało także tych pozytywnych komentarzy i opinii. Koniec końców, umówmy się, no, cały czas jest jeszcze sporo osób, które idąc w góry nie spodziewają się, że tam może być śnieg. Powiem więcej, one się nie spodziewają, że trzeba będzie iść pod górę, patrząc na to, jakie obuwie dobierają, bo w klapkach to bardziej na molo niż na Śnieżkę.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. To jest oczywiście szczególny poranek. Od rana może pojawić się, wiadomo, mały stres, jakieś lekkie poddenerwowanie. W końcu to jest dość ważny egzamin. Może nawet wystąpić brak apetytu. Sen też mógł nie być pierwszej jakości. Na szczęście rodzice matury dziś nie piszą. Sami maturzyści natomiast wierzymy w najlepszych nastrojach, wyspani, wypoczęci. Za kilkadziesiąt minut rozpoczną egzamin z języka polskiego. Tak, tak, startują matury. I co istotne, w tym roku wyjątkowe, bo do egzaminu przystąpi około 340 tysięcy uczniów, różne są rachunki, a to nawet o 70 tysięcy więcej niż przed rokiem. Ta większa liczba maturzystów w tym roku to głównie efekt tak zwanej kumulacji roczników, czyli tych decyzji oświatowych z lat 2014-2016, kiedy to edukację rozpoczynali sześciolatkowie. To oczywiście wyzwanie dla szkół, które muszą egzamin przygotować, przeprowadzić, a później jeszcze to wszystko sprawdzić i ocenić. No ale pozostaje mieć nadzieję, że może chociaż te ławeczki nie będą tak daleko od siebie porozstawiane, skoro jest więcej chętnych, a to zawsze szanse na zdanie matury nieco zwiększa. Chociaż oczywiście najlepiej liczyć przede wszystkim na siebie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: Że wam gramy w radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej playlisty. No, podczas gitarowego rekordu świata 2026 playlista też była bardzo jasno określona. Tylko nie było określone, czy pojawi się wystarczająco dużo wielu gitarzystów. Niestety nie pojawiło się ich tylu, ilu powinno być. Zabrzmiało 7649 gitar, a to trochę za mało i rekord nie padł, ale było wspaniale. No, dużo takich dobrych pozytywnych emocji, chociaż było podczas jednej z tych atrakcji, czyli podczas konkursu na gitarę z byle czego, bo tutaj pojawiły się gitary z radia, gitara z rury kanalizacyjnej, z drewnianej palety, 6-litrowej butelki po wodzie mineralnej, czy też ogromnej puszki po piwie, albo z kosza do prania. No naprawdę, jak się okazuje, na gitarze można grać absolutnie na wszystkim.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Felix Jen, Boy You Turn Me w Radiu Gra. Do 9 jeszcze trochę pogramy, na pewno Landberry Trips się tutaj pojawią. Dzięki, że jesteś. To już niebawem. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Poniedziałek pięknym, słonecznym dniem we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. No i ciśnienie w normie na redakcyjnym barometrze Radia Gra równiuśkie 1013 hektopaskali. Na razie w normie, natomiast przed południem zacznie delikatnie powoli spadać, ale warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne.

0: Dobrego grania nigdy dość. W radiu gra o 9:00. Kolejne informacje w raporcie, a my też mamy informację ważną dla turystów, którzy zamierzają jeszcze w przyszłości niedalekiej startować na swoje wakacje, na przykład z portu lotniczego w Krakowie. Bo wojewoda Małopolski podjął strategiczną decyzję, która ma zakończyć problem istniejący od lat z warunkami do lądowania samolotów w ograniczonej widoczności, w takich właśnie warunkach. A takie warunki to cecha bardzo charakterystyczna dla podkrakowskich Balic. To właśnie tutaj bardzo często ten ruch samolotowy jest paraliżowany przez gęste mgły. Teraz pojawi się nowy system ILS, obecnie funkcjonujący dziś ma zostać wyłączony. Ten nowy zacznie działać, ale dopiero od 1 października, więc proszę się jeszcze nie rozpędzać na tym pasie startowym, bo nowy system na lotnisku w Krakowie ma działać dopiero po wakacjach. Tanio nie będzie, 14 milionów złotych, ale z drugiej strony to, że wielu turystów będzie mogło wylądować tam, skąd startowali na swoje wakacje, będzie bezcenne.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, a to znaczy, że za chwilę u nas kolejne najświeższe wiadomości. W raporcie trochę o pogodzie też. Pogoda w tym tygodniu, powiedzmy to sobie wprost, już tak pięknie jak w trakcie ostatniej majówki się nie zapowiada. Będzie trochę więcej chmur, ale więcej szczegółów niebawem u nas po wiadomościach o 9. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł

Kaufland Kart Ekstra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Kart Ekstra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu poniedziałek, 4 maja, na zegarach jest 9, a w Radiu Gra czas na raport.
3: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek zapraszam na otwarcie tego raportu. Ulica Piotra Skargi, która została ostatnią z 8 ulic wytypowanych do remontu w ramach programu Wrocław na dobrej drodze 2025-26. Prace obejmą dwa odcinki jezdni w kierunku centrum pomiędzy Podwalem a Oławską oraz drugą jezdnię na odcinku od ulicy Teatralnej do Podwala. Pozostałe fragmenty były już remontowane w poprzednich edycjach tego programu. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się już w weekend 9-10 maja. Główne roboty, takie jak frezowanie i układanie nowej nawierzchni, będą prowadzone wieczorami i nocą w 4 etapach, by ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Podczas prac przewidziano połówkowe zajęcie jezdni, co pozwoli na utrzymanie ruchu na drugiej połowie drogi. Koszt inwestycji przekroczy 1 000 000 zł.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Wrocław kontynuuje kampanię #ekokoszenie. Miasto zachęca do pozostawiania wysokiej trawy w miejscach, gdzie nie jest konieczne jej regularne koszenie. Celem akcji jest ochrona bioróżnorodności, zatrzymywanie wilgoci oraz ograniczenie efektu tzw. miejskich wysp ciepła. Zarząd Zieleni Miejskiej podkreśla, że wyższa trawa sprzyja utrzymaniu chłodu, wytwarza tlen, pochłania zanieczyszczenia i stanowi schronienie dla owadów oraz pokarm dla zwierząt. W parkach i na zieleńce koszenie trawy zaplanowano od 2 do 4 razy w roku. Intensywniejsze koszenie przewidziano wzdłuż ścieżek, chodników, przejść dla pieszych oraz przy skrzyżowaniach, wszędzie tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo użytkowników.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Nowe połączenie z Wrocławia do Berlina. Koleje Dolnośląskie, czyli przewoźnik należący do samorządu województwa, ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbus, a stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec. Jak mówi prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski, z Wrocławia do Berlina dojedziemy z 2 przesiadkami w Legnicy i właśnie w Cottbus. I mimo przesiadek połączenie ma być dobrze skomunikowane.
4: My otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina.
3: Podróż z Wrocławia do Berlina oferowana przez Koleje Dolnośląskie ma zająć 4,5 godziny. Słuchacie raportu Radia Gra. Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczybuta. Tak czytamy we wpisie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony

0: orderem Orła Białego.
1: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Wiatr słaby, północny, na termometrze radia gra okolice 16, no prawie 17, kreski na plusie, a temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 25 stopni Celsjusza, do tego ciśnienie będzie oscylować w okolicach normy, na barometrze radia gra 1013 hektopaskali, za kilka godzin prognozowany jest lekki spadek, co nie wpłynie specjalnie na biometr. Wrocław dziś pogodny, bardzo słoneczny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: I to tyle, i to już. Pięknie dziękuję za dzisiejszy poranek. Piotr Kolszowski, kłaniam się nisko, raz jeszcze mocno ściskając kciuki za tegorocznych maturzystów i maturzystki. Rodzice, spokojnie, odstresujcie się, oni na pewno dadzą sobie radę. Marcin Wiśniewski już za chwilę, proszę bardzo, też gościnnie o tej porze. Dobrego dnia, Piotr Kolszowski, do jutra o poranku. Cześć.
4: Radio Gra FM.

0: Private. Dusty Springfield na dzień dobry w poniedziałkowe przedpołudnie w Radiu Gra. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Majówka, majówka i po majówce to były piękne okoliczności przyrody, od morza aż po same Tatry. W pogodzie się zgadzało, prawie wszystko się zgadzało, no może poza układem kalendarza, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Więc dziś poniedziałek, zbieramy siły, odpoczywamy razem z wami, a my polecamy się z najlepszą muzyką. Za chwilę The Weeknd, a później Sobel. Marcin Wiśniewski, dzień dobry. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: ATB w Radiu Gra You Are Not Alone. Kolejny długi weekend za nami, a patrząc sobie w kalendarz, słuchajcie, no długo czekać nie będziemy, bo miesiąc, dlatego że czerwcowy weekend, tak zwana czerwcówka w Boże Ciało, przypada między 4 a 7 dniem czerwca, od czwartku do niedzieli, więc jeden dzień urlopu zapewnia nam 4 dni wypoczynku. I to też jest już teraz jakiś koncept na to, żeby sobie to dobrze zaplanować, rozplanować, rozpisać, a być może znaleźć miejsce, gdzie chcielibyś się schować albo odizolować od całego świata. Od 4 do 7 znowu będzie wolne i to całkiem nieźle wygląda. Mam nadzieję, że w pogodzie tak samo będzie się zgadzało jak podczas majowego weekendu, który za nami. A co w pogodzie, o tym za chwilę, w najbliższych godzinach, że czas na opowiemy wam na naszej antenie. Pozostańcie z nami. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Wiatr słaby, północny, na termometrze radia gra okolice 16, no prawie 17, kreski na plusie, a temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 25 stopni Celsjusza, do tego ciśnienie będzie oscylować w okolicach normy, na barometrze radia gra 1013 hektopaskali, za kilka godzin prognozowany jest lekki spadek, co nie wpłynie specjalnie na biometr. Wrocław dziś pogodny, bardzo słoneczny.
6: To jest Gra FM.

To człowiek ze złamanym sercem w Radiu Gra FM Wrocław, czyli Damiana Dawid, a my zaglądamy na port lotniczy w naszym mieście, bo tu 1 czerwca wracają połączenia lotnicze z niemieckim Monachium. A Monachium to jeden z najważniejszych hubów przesiadkowych w Europie, skąd można już dolecieć absolutnie w każdym kierunku świata globu. No więc takie połączenia ze stolicy Dolnego Śląska, z Wrocławia, będą realizowane 2 razy dziennie, panie panowie, dzięki niemieckiemu przewoźnikowi, więc będziemy mogli sobie polecieć. 13.10, 1 czerwca po raz pierwszy lecimy w stronę Monachium, a później już tylko 2 razy dziennie będzie można więc sobie planować podróż dookoła świata, jak kogoś poniesie fantazja, a i owszem.

0: Bruno Mars i Treasure, groovy, jazzy, funky. Wszystko się w tym numerze zgadza. A my trzymamy kciuki za maturzystów, bo przecież oni od godziny już walczą dzielnie z językiem polskim. Jutro matematyka, do matury i maturzystów wrócimy na pewno po 10 naszej antenie, więc nie odchodźcie zbyt daleko. Za chwilę też najnowszy serwis informacyjny, najnowszy raport.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów.
12: Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów. Taniej o VAT.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: To jest 4 dzień maja w kalendarzu, na zegarach 10, a to jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
3: We Wrocławiu rusza realizacja projektu sadów osiedlowych. Tą informacją zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Pierwszy z nich zostanie utworzony na osiedlu Wojszyce jeszcze w tym roku, na terenie w pobliżu stacji Wrocław-Wojszyce. Obecnie nieużytek już wkrótce stanie się ogólnodostępną zieloną przestrzenią z drzewami owocowymi, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Projekt przewiduje nasadzenie 49 drzew, głównie śliw i grusz. W ramach inwestycji powstanie także trakt spacerowy oraz trasa rowerowa. Umowa na inwestycje jest już podpisana. Koszt przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad 1 200 000 zł. A w planach jest utworzenie w sumie 5 sadów osiedlowych. Kolejne mają powstać na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach.
0: Temat dnia w Radiu Gra.
3: Miasto rusza z drugą edycją kampanii Dzikie w Mieście, która uczy, jak pomagać dzikim zwierzętom tak, by im nie szkodzić. Hasłem tegorocznej edycji jest Nie wywołuj wilka z lasu, a kluczowym elementem kampanii będzie tym razem promocja jednego dedykowanego numeru interwencyjnego 71 770 22 22.
4: Po tym jak interwencja, czyli to zdarzenie, zostanie zgłoszone pod numer, który dzisiaj w ramach tej kampanii promujemy, interwencja zostanie zgłoszona specjaliście, który przyjedzie na miejsce i zabezpieczy zwierzę w zależności od tego, co się stało. Natomiast w ramach kampanii pamiętajmy, żeby nie skracać dystansu. Pamiętajmy o tym, żeby samemu nie podejmować tych interwencji, ponieważ działanie na własną rękę może powodować, że zrobimy sobie krzywdę, ale również i zwierzęciu. Pamiętajmy o tym, żeby nie przepłaszać zwierząt, ponieważ zwierzę w sytuacji stresowej może być agresywne, może zaatakować. I pamiętajmy o tym numerze telefonu, że to specjalista zajmie się zwierzęciem, na pewno nie my.
3: Mówiła Radiu Gra Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Wrocławia. Przypomnijmy, numer interwencyjny to 71 770 22 22.
0: Radio Gra poleca.
3: W drugiej połowie września w Szczawnie Zdroju odbędzie się Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Turyści, kuracjusze, także ci z Wrocławia, mile widziani.
5: Idea jest oczywiście taka, która wpisuje się w to, co robimy na co dzień. Szczawno Zdrój to gmina promująca zdrowie i zdrowy styl życia. Z tego się szczycimy, temu się poświęcamy. Taki jest nasz cel. Wszystkie działania, które wykonujemy jako miasto uzdrowiskowe, inwestycje, które planujemy, realizujemy, są właśnie nakierowane na zdrowie, na relaks, na ruch i zachęcamy zawsze do tego naszych mieszkańców, mieszkańców aglomeracji, ale też i turystów, gości, kuracjuszy.
3: To był Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna Zdroju. Słuchacie raportu Radia Gra. Od przeszło godziny absolwenci liceów, techników i szkół branżowych piszą maturę z języka polskiego. To na razie podstawa, ale dzisiejsi abiturienci byli lekko zestresowani.
6: Obawiam się polskiego.
7: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
6: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
8: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
3: Te głosy jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszego egzaminu z polskiego zebrał Kamil Puternicki, a jutro matematyka. Życzymy powodzenia. Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, okazuje się, że Wrocław jednak niekoniecznie aż tak bardzo słoneczny jak w miniony weekend. Prognozy dopuszczają niewielkie miejscowe zachmurzenia, ale tylko by wziąć oddech przed kolejną dawką promieni UV i wciąż obecnym ciepłem. Dziś do 25 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Ciśnienie w normie.
2: Poniedziałkowej mocy przybywaj. Po trudach długiego weekendu wiem, że nie jest to najłatwiejsze dzisiaj pojawić się w pracy i zacząć nowy tydzień z nową energią, nową mocą. No a tej będziemy szukali także w tej godzinie w Radiu Gra. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry. Na początku Roxy Węgiel i Faust oraz Brave.

0: Na poniedziałek, na przedpołudnie, Bee Gees, absolutna klasyka, disco w radiu gra. Teraz będzie o maturzystach. No ci do potańczenia disco jeszcze troszkę muszą poczekać, a to dlatego, że matury dopiero dziś oficjalnie wystartowały, 4 dnia maja. Na początek oczywiście od godziny 9 zmagania z językiem polskim, językiem ojczystym. Jutro o tej porze wystartuje matematyka, a później 6 język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński albo język włoski, jeżeli ktoś taki wybrał. Część pisemna i poziom rozszerzony zacznie się 7 maja od języka angielskiego, historii i muzyki, później biologia 8, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, informatyka, geografia i tak też dotrzemy do 21 maja, zamykając tę część rozszerzoną chemią, fizyką i biologią. Panie, panowie, a w zasadzie drodzy maturzyści i rodzice, którzy zakładam, że bardziej się jeszcze chyba denerwują niż sami tegoroczni maturzyści. Będzie dobrze, a jak nie, to jak śpiewał artysta, znów za rok matura, ale odpukuje mnie malowane. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia Gra FM.

0: Sting z kolegami, kiedy jeszcze było im po drodze, bo jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi. No właśnie, dokładnie o to chodzi. The Police, Every Breath You Take w Radiu Gra FM, a skoro już mowa o pieniądzach, no to teraz będzie o Gapowiczach i ich zadłużeniu, bo rośnie ono nie tylko w Polsce, ale i na Dolnym Śląsku. Otóż według Krajowego Rejestru Długów kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Zaległości nasze, no może nie wszystkich, ale niektórych z nas sięgają ponad 366 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga prawie 16 tysięcy osób, a łączne zadłużenie to aż ponad 11 milionów złotych za to, że zostaliśmy złapani na jeździe bez ważnego biletu. No więc jeżeli ktoś za chwilę gdzieś rusza komunikacją miejską lub też czymś dalej, no to proszę jednak sprawdzić, czy bilecik oby na pewno jest w waszej kieszeni.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: Ryan Adams i Cloud No. 9, chmura numer 9. No, w weekend tych chmur było na szczęście niewiele, no i wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach jeszcze też całkiem będzie przyjemnie, wiosennie ciepło i tego się będziemy trzymali. Szczegóły meteo za chwilę u nas w Radio Gra, później Savage i Lady Gaga. Nie odchodźcie więc zbyt daleko.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: akcji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
5: Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, okazuje się, że Wrocław jednak niekoniecznie aż tak bardzo słoneczny jak w miniony weekend. Prognozy dopuszczają niewielkie miejscowe zachmurzenia, ale tylko by wziąć oddech przed kolejną dawką promieni UV i wciąż obecnym ciepłem. Dziś do 25 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Ciśnienie w normie.
6: Słuchasz Radia Gra FM.

0: Do dobrej przedpołudniowej kawki, kawusi, Lady Gaga w Radiu Gra. Za chwilę u nas DJ Sami, będzie też klasyk od elektrycznych gitar. A propos kawy, samej kawy, nie wiem czy wiecie, Polacy piją 2-3 kawy średnio dziennie. W pracy, w domu, kubek kawy, proszę bardzo, właśnie być może teraz jest gdzieś sączony. U mnie tak dokładnie to wygląda, mała czarna. Włosi natomiast piją więcej, bo 4-5 kawek, ale są to raczej szoty, są to szoty espresso. W ten sposób gdzieś pi ten, chociażby wychodząc na chwilę z miejsca pracy, przy barze. No i tam Włosi potrafią spędzić troszkę więcej czasu niż być może planowali. Zresztą kto był w Italii, ten wie, że to w zasadzie cała kultura picia kawy, picia espresso. My wracamy do dobrego grania i do łyka kawy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskiego. To Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskiego.

0: kapusta biała młoda, tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już 11, to jest przedpołudnie z Radiem Gra. Mamy poniedziałek, 4 dnia maja. Czas na raport.
3: Rafał Jędraszek. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Dziś na drogach Wrocławia, okolic i regionu. Dodatkowe patrole policji, a wszystko w ramach akcji Alkohol i Narkotyki. Z nami reporterka Radia Gra, Paulina Schneider. Paulino, na czym skupiają się funkcjonariusze?
4: Policjanci chcą wyeliminować z ruchu kierowców będących pod wpływem środków odurzających i alkoholu. Przypomnijmy, że za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. Ale to nie koniec działań, bo funkcjonariusze wezmą pod lupę też kierowców łamiących inne przepisy. Zaplanowano wzmożone kontrole prędkości, kontrole stanów pojazdów czy stosowania pasów bezpieczeństwa.
3: Tyle od Paulina, teraz ruszająca od dziś rekrutacja do klas sportowych w szkołach podstawowych we Wrocławiu. W tym roku proces naboru został uproszczony, cała oferta dostępna jest w jednym miejscu. Zapisy prowadzone są przez internet na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Nabór dotyczy uczniów klas czwartych. W 16 szkołach powstaną łącznie 22 klasy sportowe obejmujące 8 dyscyplin: piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletykę oraz szermierkę. Rodzice mogą wskazać 3 szkoły, z których jedna będzie pierwszego wyboru. O przyjęciu zadecydują punkty rekrutacyjne, w tym wyniki testów sprawnościowych przeprowadzanych przez poszczególne szkoły. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczniowie klas sportowych mają rozszerzony program zajęć ruchowych. Oprócz 4 godzin wychowania fizycznego tygodniowo uczestniczą w dodatkowych treningach, których liczba sięga nawet 12 godzin tygodniowo. Szkoły dysponują nowoczesną infrastrukturą sportową i współpracują z lokalnymi klubami. Przypomnijmy, rekrutacja elektroniczna potrwa od dziś do 15 maja. Testy sprawnościowe odbędą się na początku czerwca. W Radiu Gra przed południem przypomnienie o możliwości dotarcia pociągiem z Wrocławia do Berlina, ale z przesiadkami. Jednak to dosyć płynne przesiadki, tak zapewnia przewoźnik należący do samorządu województwa. Koleje Dolnośląskie ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbusa. Stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec. Do Berlina ze stolicy Dolnego Śląska dojedziemy z dwiema przesiadkami w Legnicy i właśnie w Cottbus.
5: Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław-Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury, i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którymi będziemy jeździć właśnie na trasie znowu do Berlina.
3: To był prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
7: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
3: Powiedział wiceszef resortu obrony.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Dzień dobry. Z każdą kolejną godziną najpierw przed południa, a później po południa z Radiem Gra. Mam nadzieję, że ten poniedziałek będzie coraz bardziej łagodny i przyjazny, bo wiem, że powroty najłatwiejsze nie bywają. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Gra FM.
2: A tę godzinę zaczniemy zacnie i Money Don't Be So Shy na początek, i Dawid Bociadło z sezonami. Witajcie.

0: Camila Cabello i Havana. Gorąca Havana u nas, a teraz będzie o gorącym hicie kinowym, czyli Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Ten sequel już na samym starcie przebił wynik pierwszej części filmu, w którym to znakomitą rolę gra po raz kolejny Meryl Streep. Kontynuacja Diabeł ubiera się u Prady zarobiła w samych Stanach Zjednoczonych już tylko w zaledwie 3 dni od premiery ponad 77 milionów dolarów. Na świecie ten wynik jest jeszcze bardziej imponujący, bo to ponad 233 miliony w zaledwie w weekend otwarcia. I już w tej chwili jest określany jako jeden z największych filmowych hitów 2026 roku. A czy wy już byliście w kinie? Ja przyznaję, że jeszcze nie, ale zdecydowanie trzeba to zobaczyć.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Przedpołudniowa pobudka w Radiu Gra Wrocław z Aviciim i Alo Blackiem, a teraz zabieramy was do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprasza na wieczorne iluminacje tulipanów. Słuchajcie, otóż te piękne kwiaty prezentują się zupełnie inaczej. W dzień, wieczorem też nabierają nowego, pięknego blasku. Ogród chce więc pokazać, zachwycić mieszkańców Wrocławia i regionu tym, jak te kwiaty wyglądają. Więc od 25 kwietnia aż do 10 maja, czyli jeszcze przez 6 dni, od 19 do 22 odbywają się specjalne iluminacje tulipanów, które warto zobaczyć na własne oczy. Warto się wybrać, gorąco polecamy, bo to może być bardzo fajna opcja na poniedziałkowy, ciepły wieczór. Bibi Rexha za chwilę u nas, a później Bonnie M i Rivers of Babylon.
1: Radio Gra FM.

0: To Grzegorz Chyży w Radiu Gra, za chwilę też najnowsza prognoza pogody u nas, a później chłopaki, którzy cały czas mają się dobrze, koncertują, wyglądają dobrze, piękni młodzi, no i cały czas łamią kobiece serca. Nazywają się Backstreet Boys, to już za chwilę u nas. Zostańcie więc z nami.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: Raz jeszcze przed południem zerkamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Wrocław słonecznie umiarkowany, ale ciepły. Już okolice 23 kreski powyżej zera na termometrach, a temperatura maksymalna dziś na poziomie 25 stopni Celsjusza. Do tego ciśnienie w okolicach normy, choć teraz zaczyna się jego delikatny spadek. Wiatr we Wrocławiu słaby, powiewa z południowego zachodu.
0: Słuchasz radia, Gra FM.

0: I to już za chwilę południe, to jest Radio Gramy. Pozdrawiamy wszystkich strażaków, którzy dzisiaj obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy obchodzili swoje święto na długo, zanim stało się ono oficjalne. Ta tradycja ma już 150 lat, sięga tradycji świętego Floriana, rzymskiego oficera straży, który zginął za wiarę. Przetrwała ona zabory, komunizm i zmiany ustrojowe, więc strażakom żadna polityka nie jest straszna. Jeszcze raz gorąco was serdecznie pozdrawiamy, a u nas w samo południe w Radiu Gra najnowszy serwis informacyjny. Pozostańcie więc z nami.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: W samo południe w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport.
8: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na jego otwarcie szykujący się we Wrocławiu remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa krzyżówki Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej. Pierwsze prace mają rozpocząć się w najbliższy weekend, ale już teraz kierowcy muszą przyzwyczajać się do nowej organizacji ruchu Kiego i Gazowej. Pierwsze prace mają rozpocząć się w najbliższy weekend, ale już teraz kierowcy muszą przyzwyczajać się do nowej organizacji ruchu ulice Ziemnia.

0: niezabudowanym odcinku od krzyżówki z Koreańską. Natomiast na wrocławskim Ołtaszynie przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej rusza budowa nowego oświetlenia. W ramach prac zostanie położonych 350 metrów sieci niskiego napięcia i zamontowanych 13 energooszczędnych latarni drogowych. Ze względu na wąską jezdnię oraz konieczność przeprowadzenia robót ziemnych planowane jest czasowe zamknięcie ruchu kołowego na odcinku pomiędzy Kustronia a Frankowskiego. O dokładnych terminach wprowadzenia zakazu ruchu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformuje już wkrótce.
1: Radio Gra ostrzega.
0: A ostrzegamy kierowców podróżujących z Wrocławia w stronę Czech. W miejscowości Nachód czekają Was utrudnienia. O szczegółach Renata Pasiut.
2: Mają one związek z budową ronda i przebudową układu drogowego na Krajowej 8, czyli trasie E67. Do 14 czerwca ruch będzie tam sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną i prowadzony jednym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami i korkami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Urząd Miasta Nachód apeluje o omijanie tego miejsca, korzystanie z alternatywnych tras i innych przejść granicznych, szczególnie chodzi tu o tranzyt.
0: A teraz wracamy do tematu kampanii Wrocław się szczepi, w ramach której powstała nowa strona internetowa, na niej materiały wideo i quiz z certyfikatem, a wszystkie materiały dotyczące szczepień dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów są dostępne bezpłatnie.
3: Można wybrać sobie jedną z trzech kategorii, to znaczy albo senior lub opiekun osoby starszej, albo opiekun dzieci w żłobku, albo rodzic nastolatka. Po wybraniu takiego kursu widzimy listę kategorii. Każda kategoria czy każdy rozdział dotyczy innej choroby, innej szczepionki. Po wejściu widzimy prezentację i widzimy wystąpienie danego lekarza. Możemy go obejrzeć liniowo, możemy przełączać się pomiędzy rozdziałami. Natomiast jeżeli ktoś chce być certyfikowany, to musi, kolokwialnie mówiąc, od deski do deski przejść przez cały kurs i musi się zalogować, bo my już musimy wiedzieć, komu wystawiamy taki certyfikat.
0: To był Marcin Kwiatkowski, prezes firmy, która uczestniczyła przy tworzeniu platformy. W Radiu Gra czas na informacje ogólnopolskie. Andrzej Poczobut, odznaczony orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
4: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Mówił Andrzej Poczobut. Poniedziałek temperaturowo we Wrocławiu, no całkiem ciepły, do 25 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry, ale słońce może być czasami przykrywane przez niewielkie zachmurzenie, natomiast będzie wracało i potowarzyszy nam do 20.18, wtedy ma nastąpić zachód. Ciśnienie we Wrocławiu zaczęło delikatnie spadać, na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1012 hektopaskali. Wiatr słaby, zachodni.
5: Nawiązując jeszcze na chwilę do prognozy pogody, którą przed momentem mieliśmy okazję usłyszeć w Radiu Gra, po 10 maja, słuchajcie, mają wrócić temperatury powyżej 25-6 stopni, no i będzie znowu prawie lato. Kłaniam się, dzień dobry, po 12 dzisiaj też jest dobrze na całe szczęście.
1: Radio Gra Wrocław.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: A ja mam nadzieję, że przy takiej aurze poniedziałek aż tak bardzo nie boli. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: Jak zawsze o tej porze w Radiu Gra sięgamy do kalendarium, do kalendarza. Florian, Monika, Izydor, Sylwan i Pelagia dzisiaj świętują swoje imieniny. Na świat tego dnia, 4 maja, przyszli m.in. ikona kina i stylu, czyli Audrey Hepburn. W 1929 roku dziś także urodził się jeden z największych muzycznych talentów polskiej sceny muzycznej, jedna z ikon polskiej współczesnej muzyki popularnej, czyli Dawid Podsiadło.
1: Dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty.
0: 4 maja w 79 roku ubiegłego wieku Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premier Wielkiej Brytanii, a Łotwa w 1990 roku ogłosiła niepodległość od ZSRR. 4 maja na całym świecie jest znany także jako Dzień Gwiezdnych Wojen. Star Wars, czyli popularne święto fanów serii Gwiezdnych Wojen. W kulturze internetowej to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dni fanowskich na świecie. Dziś w wielu krajach na świecie odbywają się nie tylko maratony filmowe, ale także i wydarzenia cosplayowe w stylu Star Wars. Tak więc jeżeli nie macie obok siebie miecza świetlnego, to i tak wam życzę mocy, która niech przybędzie na dalszą część poniedziałku.
2: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Po reklamie.

0: Tego głosu i tej chrypki nie da się pomylić żadną inną. W Radio Gra Wrocław Bonnie Taylor teraz będzie o wielkim ściganiu. Takie mieliśmy wczoraj na Olimpico i Unia Leszno, trzeba powiedzieć, że zdecydowanie postawiła się Betardowi wsparcie Wrocław. Emocji więc nie brakowało niemalże do ostatnich biegów. Finalnie to wrocławianie okazali się górą, wygrywając 50-40, ale działo się przy pełnych trybunach, przy pięknej aurze, pięknym, ciepłym wieczorze. No i takie mecze to my kochamy, to my lubimy najbardziej, zdecydowanie. No i 15-punktowy wynik, dorobek Adriana Aguty też robi, trzeba przyznać, poważne wrażenie. Przed ekipą Betardu Sparty Wrocław zadanie niełatwe, bo 10 maja jedziemy do Lublina, do wicemistrzów Polski. No a tu poprzeczka jest już zdecydowanie zawieszona bardzo wysoko. No ale kto jak nie my, prawda? Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: pani wrzesień, która w maju też daje radę. Już nie kwiecień, a maj. To też trzeba się delikatnie przestawić. Majówka już za nami, a przed nami za chwilę między innymi w Radiu Gra spotkanie z Axwellem i Ingrosso, a później Sabrina Camberter zaprosi nas już na popołudniowe espresso. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałek temperaturowo we Wrocławiu, no całkiem ciepły, do 25 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry, ale słońce może być czasami przykrywane przez niewielkie zachmurzenie, natomiast będzie wracało i potowarzyszy nam do 20.18, wtedy ma nastąpić zachód. Ciśnienie we Wrocławiu zaczęło delikatnie spadać, na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1012 hektopaskali, wiatr słaby zachodni.
1: To jest Gra FM.

Dobre popołudniowe espresso, nie jest złe, okawce już dzisiaj u nas było w włoskim stylu, chociaż to była akurat wersja amerykańska. Sabina Carpenter za nami, a jeszcze przed godziną 13 przed kolejnymi wiadomościami w radiu gra Fancy, jego płomienie miłości, chłopaki z Italii też się pojawią, czyli The Colors. Niech to będzie dobre, spokojne, poniedziałkowe popołudnie, tego wam życzę. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia jutro po 9:00.

0: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
9: I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.

0: magistrat uczula, że chociaż teraz we Wrocławiu nie ma problemu z dzikami w przestrzeni miejskiej, to możliwe, że ten niedługo wystąpi, dlatego tak ważne jest, aby ich nie dokarmiać i nie zaczepiać.
1: Jest to efekt afrykańskiego pomoru świń, który panuje od 2020 roku i ta populacja się znacznie zmniejszyła. Natomiast ilość interwencji to jest około 170 rocznie, w związku z tym dosyć dużo. Populacja odradza się bardzo szybko, klimat nam się zmienia, dlatego też przypuszczamy, że w przyszłości będziemy mieć więcej problemów właśnie z tymi zwierzętami, dlatego też musimy nauczyć się, w jaki sposób zgłaszać te interwencje, w jaki sposób trzymać dystans i nie skracać go.
0: Usłyszeliśmy Małgorzatę Demianowicz, dyrektorkę Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Kolejny projekt WBO dostał zielone światło i wkrótce rozpocznie się jego realizacja. Z tej wiadomości powinni szczególnie ucieszyć się mieszkańcy Gaju, bo mówimy o projekcie Idę na plażę, który dotyczy nowego miejsca do aktywnego spędzania czasu w Parku Słonecznym. W miejscu tym pojawią się dwa pełnowymiarowe boiska do sportów plażowych, piasek, siatki, linie i pełne wyposażenie do gry, a także piłkochwyty i bezpieczna infrastruktura. Do tego powstaną też wygodne dojścia i przestrzeń do odpoczynku. Pojawią się ławki, kosze, stojaki rowerowe i nowe rośliny. Zmieniamy temat. 13 emerytury już na kontach dolnośląskich seniorów. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiadała najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosiła ponad 1970 zł brutto.
3: Tylko na Dolnym Śląsku. Te dodatkowe 13 emerytury wypłaciliśmy dla ponad 700 tysięcy osób. W całym kraju 13 popłynęła do prawie 9 milionów osób. Dolnoślązacy dostali od nas dodatkowe 1 300 000 000 zł. Te pieniądze płynęły na ich konta automatycznie, co oznacza, że tak jak zawsze nie musieli składać do nas żadnych wniosków.
0: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku. Wrocławski oddział ZUS wypłacił prawie 270 tysięcy trzynastek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. A kiedy trafią do nas kolejne pieniądze? Posłuchajmy.
4: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
0: Tyle Jakub Rybski. Temperatura powietrza we Wrocławiu wynosi aktualnie 24 stopnie Celsjusza. Do poniedziałkowego maksa brakuje już więc tylko 1 stopień. Na barometrach 1300 hektopaskali. Bezchmurne niebo i piękne słońce. Nic dziwnego, że biometr w poniedziałek korzystny. W pogodzie już do końca dnia będzie taka błoga nuda, a lato zostanie z nami co najmniej do środy.
5: Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry w poniedziałkowe popołudnie. Już wiecie, całkiem sporo wiecie, jaka pogoda nas czeka, wiecie, co ważnego dzieje się we Wrocławiu. No to zagrajmy coś pod to przyjemne, mam nadzieję, popołudnie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, zaczynamy.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra FM.
5: To program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Jestem z wami do 18, a na najbliższych kilka minut Mike Oldfield i Maggie Rayleigh.

0: Płynie w nas gorąca krew, w nas wszystkich chyba, ale najbardziej to w maturzystach, którzy się biedni, stresują. Trzymamy za was kciuki, drodzy maturzyści. Polskie już w zasadzie za nami, jeszcze rozszerzenie oczywiście. Później jeszcze matematyka, język obcy i jeszcze inne rzeczy mogą się przytrafiać i tak do 30 maja włącznie może trwać część egzaminów maturalnych. Trzymamy kciuki mocno za was, a ja przy okazji tych maturalnych tematów sprzedam wam ciekawostkę, bo ja myślałam, że no, te sesje, te arkusze maturalne są tworzone dosłownie, no nie wiem, kilka miesięcy przed, więc na przykład jeżeli mamy jakiś gorący temat na świecie, to właśnie to danego roku pojawi się na maturze. Okazuje się, że nie, absolutnie nie. Arkusze maturalne są tworzone ponad 3 lata przed daną sesją egzaminacyjną. Patrzcie, jakie oni mają dalekie planowanie. Jest niesamowite.
1: Radio Gra FM.
0: Dobrze, że na wyniki nie trzeba tak długo czekać. Wyniki 8 lipca. Trzymamy kciuki, maturzyści.
2: Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: To się nazywa mocny przekaz do drugiej połówki. Zamknij się, już nic nie gadaj, chodzić o my tańczyć. Shut up and dance to Walk the Moon w Radiu Gra Wrocław. Być może was jeszcze trzyma taki lekko imprezowy rytm właśnie po tej majóweczce fantastycznej. Tymczasem na pewno trzyma tych jeszcze wspomnienie, którzy pojawili się na wrocławskim rynku i próbowali pobić gitarowy rekord świata we Wrocławiu. Niestety w tym roku nam się nie udało, ale nie odpuszczamy, będziemy jeszcze próbować. Powinno się pojawić przynajmniej 8123 gitarzystów, a pojawiło się blisko 500 osób mniej, co i tak jest niezłym wynikiem, bo ponad 7600 osób przybyło na rynek i grało Hey Joe, Jimiego Hendrixa, no ale właśnie, troszeczkę nam zabrakło. Jeżeli oczywiście macie chęć, to zachęcam, zaglądajcie na oficjalną stronę Wrocławia i zobaczcie tych wszystkich wariatów, świrów zakręconych, którzy grali, którzy się pojawili, którzy próbowali pobić rekord świata, bo mimo, że się nie udało, to impreza była zacna, wszyscy dobrze się bawili, a kto wie, może to jest dobry moment, żeby zacząć się szykować już teraz, na przyszły rok, bo za rok oczywiście też próbować będziemy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

to Dua Lipa, Love Again w Radiu Gra Wrocław i będziemy grali ją jeszcze na pewno again and again and again, bo Dua Lipa aktualnie jest jedną z tych najważniejszych gwiazd na popowym firmamencie, właśnie gwiazd muzycznych. Także Dua Lipa jeszcze na pewno się pojawi, a u nas po krótkiej przerwie pojawi się Seabull i Wonderland. Zostańcie z nami koniecznie.

0: reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie.
2: Temperatura powietrza we Wrocławiu wynosi aktualnie 24 stopnie Celsjusza. Do poniedziałkowego maksa brakuje już więc tylko 1 stopień. Na barometrach 1300 hektopaskali. Bezchmurne niebo i piękne słońce. Nic dziwnego, że biometr w poniedziałek korzystny. W pogodzie już do końca dnia będzie taka błoga nuda, a lato zostanie z nami co najmniej do środy.
3: To jest Gra FM.

0: Zupełnie szczerze, jest mi bardzo przykro, że ten Gabriel Fleszar, który przed momentem zaśpiewał, jest zwiastunem tego, co nas dzisiaj czeka we Wrocławiu. Mimo bardzo wysokiej temperatury, bo nawet 26 stopni zobaczymy dzisiaj na wrocławskich termometrach. No słuchajcie, deszcz nam się pojawi. Także jeżeli przed godziną mniej więcej 17 opuszczacie swoje miejsce pracy, wychodzicie gdzieś, na przykład na spacer, to miejcie za sobą parasolkę, bo może się to mniej więcej okolice 16-17, no może nam się troszeczkę we Wrocławiu rozpadać. Także dzisiaj pogoda wcale nie będzie dla nas łaskawa. W kolejnych dniach też może być różnie, bo tak sobie zerknęłam z ciekawości. No mogą się pojawić jakieś burze, będzie trochę opadów deszczu. No dobra jest to wiadomość na pewno dla tych, którzy mają ogródki, którym no podlewanie nie do końca się uśmiecha każdego dnia. Także tutaj no myślę, że wody gruntowe na pewno sobie podziękują za tę pogodę, która nas czeka, a my będziemy mieli jakiś powód do narzekania i do takiego no chyba pogadania po prostu przy kawie na spokojnie, jaka ta pogoda za oknami jest. A właśnie, jaka jest, jaka będzie w najbliższych godzinach, tak konkretnie, ze wszystkimi szczegółami, to już za chwilę na antenie Radia Gra Wrocław. Za parę chwil też najnowszy raport. Bądźcie blisko. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
2: Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od

0: narkotyki, a my wiemy, na czym skupiają się funkcjonariusze.
1: Policjanci chcą wyeliminować z ruchu kierowców będących pod wpływem środków odurzających i alkoholu. Przypomnijmy, że za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. Ale to nie koniec działań, bo funkcjonariusze wezmą pod lupę też kierowców łamiących inne przepisy. Zaplanowano wzmożone kontrole prędkości, kontrole stanów pojazdów czy stosowania pasów bezpieczeństwa.
0: Te informacje zebrała i przedstawiła Paulina Schneider.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: A teraz wracamy do nowego sposobu na dotarcie do Berlina. Jak już wiecie z naszej anteny, Koleje Dolnośląskie ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbus, a stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec.
3: My otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Z siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin.
0: Prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski zapewnia również, że mimo przesiadek połączenie ma być dobrze skomunikowane.
2: Wiadomości Radia Gra.
0: Ponad 18,5 tysiąca Dolnoślązaków dostało nowe wyliczenia emerytur. ZUS ponownie przeliczył czerwcowe emerytury, co oznacza, że ustalono ich nową wysokość. Na jakie podwyżki średnio mogą w takim razie liczyć dolnośląscy seniorzy?
4: W wyniku przeliczenia emerytury wzrosły średnio o 163 zł. Na Dolnym Śląsku było to 161 zł brutto. Jeżeli było tak, że z naszych wyliczeń wynikało, że po przeliczeniu emerytura byłaby niższa, to nadal wypłacamy dotychczasową emeryturę, czyli nic się nie zmienia. Te przeliczone emerytury, które są popularnie nazywane czerwcowymi, zostały przez nas ponownie przeliczone z tak zwanego automatu, a to oznacza, że osoby zainteresowane nie musiały do nas składać absolutnie żadnych wniosków.
0: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku. Pora na raport z kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
5: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
0: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Słupki rtęci we wrocławskich termometrach zatrzymały się na poziomie 25 kreski nad zerem, co oznacza, że temperatura osiągnęła prognozowane na dzisiaj maksimum. Ciśnienie to stabilne 1013 hektopaskali. Aura w dalszej części popołudnia również pozostanie stabilna. Na brak słońca w poniedziałek we Wrocławiu nie będziemy narzekać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
7: I chyba nieźle nam płynie to popołudnie. Całkiem szybko, oby tak nam zleciał cały ten tydzień i żebyśmy jakoś do weekendu dotrzymali. A teraz, żeby dotrzymać jakoś do najbliższej przerwy, czy to na kawę, na obiad, na deser, na cokolwiek. Żeby tam, wiecie, się nie przepracować dzisiaj za bardzo.
2: Radio Gra Wrocław.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: cyklu Niezbyt przyjemne prezenty, jakie można dostać. OMD i Pandora Box. Beat, muzyka fantastyczna, ale taka puszka Pandory to chyba nie jest to, co chcielibyśmy otrzymać w prezencie, tym niespodziewanym. Jeżeli chodzi o prezenty, no to właśnie, taki niezbyt przyjemny prezent trafił się niektórym maturzystom, którzy dotarli do tego, w jaki sposób trzeba będzie odpowiadać na pytania. No, mamy przecieki. 9.07 podobno pojawił się cały arkusz maturalny, a niektórzy do tego arkusza dotarli nawet godzinę przed samą maturą, a więc całkiem nieźle na ostatnią chwilę zdążyli się przygotować. Co z tego natomiast, że się przygotowali, skoro, no właśnie, ci, którzy to opublikowali, ci, którzy korzystali z takich podpowiedzi, będą mieli unieważnioną maturę. No i co tu dużo mówić, czeka ich powtórka w sierpniu, czyli sierpień zamiast relaksu będzie sierpniem nauki, zakuwania, bo coś czuję, że nie będą zbyt łaskawi egzaminatorzy.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Gorąco.

0: KFC. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Powolutku, spokojnie, tak, w Radiu Gra Wrocław wam gramy. For the Cause, Stand By Me, takie melodie podrzucamy i podrzucam też przypomnienie, że jak co poniedziałek, również dzisiaj o 15:00, drodzy seniorzy, joga dla was darmowa, spokój, ruch, równowaga, to wszystko będziecie mogli złapać pod okiem doświadczonej instruktorki, bez zapisów, bez opłat, po prostu przychodzicie, co prawda odpowiednio wyposażeni, bo trzeba mieć ze sobą strój sportowy, koc, matę do ćwiczeń, obuwie zmienne, no i bidon, bo na miejscu będzie można sobie nalać kranówki. Kto ma chęć się troszeczkę porozgrzewać, zadbać o swoje zdrowie, no to śmiało. KGHM Ślęza Arena dziś 15:00, drodzy seniorzy. Nie dajcie się namówić, po prostu zaglądajcie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: to Alok i John Martin, Whenever You Go. Tak wam gramy w Radio Gra Wrocław jeszcze przed 15, jeszcze przed prognozą pogody. Ta prognoza już za parę chwil się u nas pojawi, a po niej Lady Gaga i Paparazzi. Klasyczek popowy, doskonały, tak na przyjemne popołudnie. To wam gramy już za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Reklamie.
5: Słupki rtęci we wrocławskich termometrach zatrzymały się na poziomie 25 kreski nad zerem, co oznacza, że temperatura osiągnęła prognozowane na dzisiaj maksimum. Ciśnienie to stabilne 1013 hektopaskali. Aura w dalszej części popołudnia również pozostanie stabilna. Na brak słońca w poniedziałek we Wrocławiu nie będziemy narzekać.

0: My się nie zatrzymujemy, pędzimy dalej. Za chwilę będzie dla was najnowszy raport. Punktualnie o 15 nasi dziennikarze podrzucą najważniejsze informacje i wydarzenia z Wrocławia, a ja tymczasem podrzucę wam sposób na to, jak to sobie przyjemnie spędzić dzisiejszy wieczór. Bo może jeszcze was trzyma ta majówka, może macie chęć jeszcze jakoś się odprężyć i zrelaksować, no to proszę bardzo, Impro Grill dzisiaj, pub, schody donikąd, tutaj te improwizowane spektakle bardzo często na was czekają, a dzisiaj, no właśnie, majówka z Impro Grill o godzinie 19:00. Od razu mówię, to jest taka impreza dla osób dorosłych, może tam być lekko wulgarnie, na pewno będzie bardzo zabawnie i będzie bez tematów tabu. Będzie o tym, co wam leży na sercu, o co chcielibyście zapytać improwizatorów, gdybyście zasiedli z nimi przy grillu, także szykujcie tematy, wrzucajcie ich na minę, wrzucajcie ich na tego grilla, oni sobie poradzą doskonale i jeszcze dostarczą wam rozrywki. Pub, schody donikąd, dzisiaj godzina 19:00, taka majówka z Impro. Impro Grill tylko dzisiaj.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
14: Po reklamie.
15: Najważniejsze wieści z Wrocławia już teraz dla Was mamy, a za chwilę jeszcze co nieco o sporcie i pogodzie. Czas na raport w Radiu Gra Wrocław.
16: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Już po raz 10 wystartował Rowerowy Maj, czyli największa w Polsce kampania promująca aktywne i zdrowe nawyki transportowe wśród uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. W tym roku do rowerowej rywalizacji zgłosiło się 201 placówek, a dla porównania dodam, że w ubiegłym roku było to 178 szkół. Przez cały miesiąc dzieciaki będą zbierać punkty za przejazd rowerem, hulajnogą czy na rolkach, a najlepsze klasy i szkoły mogą liczyć na nagrody.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Ulica Piotra Skargi została ostatnią z 8 ulic wytypowanych do remontu w ramach

0: będą prowadzone wieczorami i nocą w 4 etapach, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Podczas prac przewidziano połówkowe zajęcie jezdni, co pozwoli na utrzymanie ruchu na drugiej połowie drogi. Koszt inwestycji przekroczy 1 000 000 zł.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Teraz region i odrobina kultury. Szczawno-Zdrój będzie gospodarzem nowego festiwalu. We wrześniu w Uzdrowisku odbędzie się Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Porozumienie w sprawie organizacji tego wydarzenia podpisała gmina działające w regionie Uzdrowiska oraz szpitale.
2: Idea jest oczywiście taka, która wpisuje się w to, co robimy na co dzień. Szczawno-Zdrój to gmina promująca zdrowie i zdrowy styl życia. Z tego się szczycimy, temu się poświęcamy. Taki jest nasz cel. Wszystkie działania, które wykonujemy jako miasto uzdrowiskowe, inwestycje, które planujemy, realizujemy, są właśnie nakierowane na zdrowie, na relaks, na ruch i zachęcamy zawsze do tego naszych mieszkańców aglomeracji, ale też i turystów, gości, kuracjuszy.
0: Usłyszeliśmy Marka Ćmikiewicza, burmistrza Szczawna-Zdroju. 4-dniowy festiwal zaplanowano w 2 tygodniu września.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Za nami długi majowy weekend, są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dopiero dzisiaj wybrali się na majowy wypoczynek.
3: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
4: Skorzystać z tej przedłużonej majówki.
5: To do kiedy ta majówka będzie?
3: Do piątku.
6: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje.
7: To jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
6: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
0: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki. Czas na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra Wrocław. Daniel Hawrylania, witam ponownie. KPR gminy Kobierzyce przegrał ostatnie dolnośląskie derby w tym sezonie. Podopieczne Herlandera Silwy uległy na wyjeździe Zagłębiu Lubin 22-28. Początkowe minuty spotkania upłynęły pod znakiem błędów z obydwu stron. Z biegiem czasu inicjatywę zaczęły jednak przejmować zawodniczki z Lubina, które dzięki wysokiej skuteczności w rzutach i postawie Barbary Zimy w bramce zbudowały wyraźną przewagę. Kwadrans gry przeniósł wynik 13-5 dla gospodyń, a do przerwy Kobierki schodziły ze stratą 6 trafień i wynikiem 17-11. Po zmianie stron KPR gminy Kopierzyce pokazał ogromną determinację i charakter, błyskawicznie przystępując do niwelowania strat. Jednak Kobierzyczanki nie zdołały już zatrzymać rywalek i do końca spotkania musiały gonić wynik. Znacznie lepsza druga połowa zakończyła się remisem, ale ostatecznie to Miedziowe zapisały na swoim koncie 3 punkty, wygrywające 28-22. W kolejnej serii KPR gminy Kobierzyce podejmie we własnej hali ENE MKS Gniezno. Już do końca dnia we Wrocławiu będzie słonecznie i ciepło. Temperatura utrzyma się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza. Na barometrach 1012 hektopaskali, ciśnienie w normie. Niewielkie wahania w jego przypadku pojawią się dopiero w nocy. Najbliższe ochłodzenie z kolei, ale już nie takie jak w kwietniu, dopiero w drugiej połowie tygodnia.
8: Szanowni Państwo, witam po godzinie 15, czyli w momencie, kiedy większa część dnia jest już za nami. Mam nadzieję, że też większa część obowiązków do wykonania, szczególnie w pracy, również już za Wami, że macie jakąś zaległą przerwę kawową, którą na przykład teraz możecie trochę nadrobić.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra FM.
8: Nadrabiamy, również muzycznie. Madonna, La Isla Bonita, numer, który teraz robi niezły szał na TikToku i Instagramie. Proszę bardzo, a Wy go znacie dużo, dużo dłużej, z całą pewnością. Gramy.

0: Muzykę też dopasowujemy do dnia tygodnia. A co? Bangles i Manic Monday w Radio Gra Wrocław. Poniedziałkowo wam gramy po 15. I słuchajcie, od razu daję znać, to jest ten moment, kiedy można oficjalnie sprawdzić, jak wyglądały arkusze z zadaniami z języka polskiego. Te maturalne oczywiście, bo w okolicach godziny 15 właśnie są publikowane i one już są w internecie. Ale tutaj nie będę wam za dużo zdradzać. Sprawdźcie to sami bez spoilerów w Radio Gra Wrocław oczywiście. Tymczasem, jeżeli chodzi o CKE, czyli Centralną Komisję Egzaminacyjną, no to mają takie podsumowanie, że dzisiaj do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 355 800 absolwentów, z czego 346 900 to byli absolwenci tegoroczni, a cała reszta to są ci wytrwali i ambitni, którzy postanowili, że a tam sobie powtórzą, a wezmą się za tę maturę jeszcze raz. No słuchajcie, to są szaleńcy i za tych szaleńców chyba najmocniej trzymam kciuki. Oby zresztą wszystkim maturzystom pięknie poszło i tak jak mówię, już można sprawdzać, z czym to się dzisiaj męczyli, nad czym się pocili, a jutro będą się pocić, przypominam, nad matematyką od 9 rano. Mój Boże, to chyba lepiej już iść do tej roboty, nie? Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Sia, nie do zatrzymania. Unstoppable w Radiu Gra Wrocław. Tak wam właśnie gramy po 15. A przy okazji nie do zatrzymania jest nasze wrocławskie lotnisko. Słuchajcie, tutaj rozwój po prostu z dnia na dzień pędzi to wszystko jak szalone. No i dobrze. Słuchajcie, można już 2 razy dziennie z wrocławskiego lotniska polecieć do Monachium. Słuchajcie, takie mamy dobre kontakty, takie jest duże zainteresowanie, że no dobra, nie od dzisiaj, ale za mniej niż miesiąc, od 1 czerwca konkretnie z portu lotniczego Wrocław troszeczkę się nam wzmacnia ta siatka lotniskowa, no i będzie można właśnie 2 razy dziennie, codziennie do Monachium się wybrać. Także jeżeli nie macie pomysłu na City Breaka, no to wrocławskie lotnisko podpowiada, proszę bardzo, Monachium zaprasza, możecie sobie wybrać rano, wieczorem, po południu, kiedy tylko chcecie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Darius w Radiu Gra Wrocław. Takie przyjemne melodie na rozruszanie wam podrzucamy po godzinie 15, już w sumie bliżej 16. A za chwilę, no bo to będzie myślę dobry moment, zabierzemy was nad ocean. Sprawdzimy, jakie tam klimaty panują. Nie w prognozie pogody, ale muzycznie. DNC i Cake by the Ocean to już za parę chwil na naszej antenie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już do końca dnia we Wrocławiu będzie słonecznie i ciepło. Temperatura utrzyma się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza. Na barometrach 1012 hektopaskali, ciśnienie w normie. Niewielkie wahania w jego przypadku pojawią się dopiero w nocy. Najbliższe ochłodzenie z kolei, ale już nie takie jak w kwietniu, dopiero w drugiej połowie tygodnia.
3: To jest Gra FM.

0: Piosenka dobrze doprawiona. Od lat Kasia Kowalska wie, ile tego dosypać. Pieprz i sól w Radiu Gra Wrocław tuż przed 16:00. A ja tymczasem dorzucam coś innego. Propozycja, gdzie wybrać się na spacer, bo wrocławskie tulipany, słuchajcie, już przyciągają, pachną, są takie kolorowe, piękne. No i już można wybierać się na spacery, żeby je podziwiać. Są w totalnym rozkwicie, jeszcze cały czas kwitną. No i co tu dużo mówić, Wrocław się pięknie zazielenił. No i takie tulipany możecie spotkać na przykład na skwerze Wrocławianek, to jest ulica Zwycięskiej i Śrubowej, także tutaj kolorowe kwiaty, piękne odmiany we wszystkich kolorach świata, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o tulipany, to słuchajcie, jest takie podsumowanie, 464 314 cebulek kwiatowych. Tyle tulipanów jest aktualnie we Wrocławiu, także nic, tylko iść na spacer i podziwiać, bo jest gdzie, tulipany w całym Wrocławiu znajdziecie, a trzeba się spieszyć, bo lada dzień zaczną przekwitać. Także jeżeli na spacer tulipanowy, dzisiaj, jutro, może pojutrze, a później może być różnie. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: I godzina 16 właśnie wybija na zegarach. No to pora o tej 16 sprawdzić najnowszy raport. Posłuchajcie.
4: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców podróżujących w stronę Czech. Od dzisiaj w miejscowości Náchod czekają Was utrudnienia.
5: Mają one związek z budową ronda i przebudową układu drogowego na krajowej ósemce, czyli trasie E67. Do 14 czerwca ruch będzie tam sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną i prowadzony jednym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami i korkami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Urząd miasta Náchod apeluje o omijanie tego miejsca, korzystanie z alternatywnych tras i innych przejść granicznych, szczególnie chodzi tu o tranzyt.
4: Dowiedziała się Renata Pasiut.
6: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Wrocław kontynuuje kampanię Ekoszenie. Miasto zachęca do pozostawiania wysokiej trawy w miejscach, gdzie nie jest konieczne jej regularne koszenie. Celem akcji jest ochrona bioróżnorodności, zatrzymywanie wilgoci oraz ograniczenie efektu tzw. miejskich wysp ciepła. Zarząd Zieleni Miejskiej podkreśla, że wyższa trawa sprzyja utrzymaniu chłodu, wytwarza tlen, pochłania zanieczyszczenia i stanowi schronienie dla owadów oraz pokarm dla zwierząt. Krótko, koszona trawa będzie utrzymywana jedynie tam, gdzie jest to niezbędne. Na przykład dla zapewnienia widoczności przy drogach, na polach rekreacyjnych czy w miejscach reprezentacyjnych. W parkach i na źleńcach koszenie trawy zaplanowano od 2 do 4 razy w roku. Intensywniejsze koszenie przewidziano wzdłuż ścieżek, chodników, przejść dla pieszych oraz przy skrzyżowaniach, wszędzie tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo użytkowników.
6: Temat dnia w Radiu Gra.
4: Jak już wiecie z naszej anteny, miasto rusza z drugą edycją kampanii Dzikie w Mieście, która uczy, jak pomagać dzikim zwierzętom tak, aby im nie szkodzić. Najważniejsze zasady to nie podchodzić, nie straszyć, nie próbować przegonić i nie pomagać na siłę. Nowością jest dedykowany numer interwencyjny. To właśnie pod niego powinni dzwonić wrocławianie, gdy napotkają ranne zwierzę lub sytuację, która budzi ich niepokój.

0: dystansu. Pamiętajmy o tym, żeby samemu nie podejmować tych interwencji, ponieważ działanie na własną rękę może powodować, że zrobimy sobie krzywdę, ale również i zwierzęciu. Pamiętajmy o tym, żeby nie przepłaszać zwierząt, ponieważ zwierzę w sytuacji stresowej może być agresywne, może zaatakować. I pamiętajmy o tym numerze telefonu, że to specjalista zajmie się zwierzęciem, na pewno nie my.
1: Tłumaczyła Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Czytamy we wpisie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
3: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. –24 stopnie Celsjusza w dalszym ciągu pokazują termometry we Wrocławiu. Temperatura poniżej 20 kreski nad zerem zacznie spadać dopiero wieczorem. Końcówka poniedziałku będzie równie słoneczna i pogodna co jego początek. Ciśnienie 1012 hektopaskali i taka wartość utrzyma się do końca doby.
4: O 16 parę chwil po naszym raporcie. Jeżeli jesteście głodni informacji, to tylko podpowiadam, że nasi dziennikarze za godzinę również się pojawią, także wszyscy fani mogą czekać bezpiecznie przy takiej muzyce, która uprzyjemni nam trochę poniedziałkowe popołudnie.
2: Radio Gra Wrocław.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: A to jest całkiem przyjemne. Bibi Rexa i Faithless New Religion już teraz na rozpęd po 16.

0: Tej Riviery, Ingrid, tu Efutu, tak wam gramy w Radio Gra Wrocław, zabieramy was na takie muzyczne urlopy, muzyczne wakacje, chociaż na krótką chwilę. Tymczasem, jeżeli chodzi o święta, o takie sytuacje, kiedy możemy, no właśnie, zrobić dla siebie coś miłego, to dzisiaj mamy fantastyczne święto 4 maja. Cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. May the 4th we be with you. Także jeżeli nie wiecie, co dzisiaj wieczorem obejrzeć, no to jest idealny dzień, żeby nadgonić zaległości albo przypomnieć sobie te ulubione filmy bądź seriale z uniwersum Gwiezdnych Wojen. A dobre wiadomości są takie, że jeszcze w tym miesiącu wyjdzie kolejny film właśnie w tym uniwersum, Mandalorian i Grogu, więc Pedro Pascal z tym słodziakiem Baby Jodą będą przemierzali galaktykę. No i co tu dużo mówić? Robić będą piękne rzeczy, będą walczyć o sprawiedliwość, to z całą pewnością. No i ponownie będą skradać się nasze serca. Ale zanim to się wydarzy, to proponuję na przykład nadrobić serial Mandalorian, bo tam dużo dobrego się dzieje. Także z okazji Międzynarodowego Dnia Gwiezdnych Wojen, niech moc będzie z wami.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.

0: akcji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZRV. Honda.pl.

0: Piękne życzenia od grupy Kombi. Słodkiego, miłego życia w Radiu Gra Wrocław. Nie wiem, czy słodko, ale na pewno będzie miło, jeżeli wybierzecie się do Akademii Sztuk Teatralnych u nas we Wrocławiu jutro na godzinę 18, bo będzie okazja do zobaczenia wyjątkowego spektaklu dyplomowego studentek i studentów 4 roku Wydziału Lalkarskiego. Na podstawie balladyny Juliusza Słowackiego stworzyli wyjątkową, bardzo ciekawą interpretację balladyny właśnie. Nic gorszego się nie stanie. Jutro godzina 18, 2 godziny z młodymi artystami. To może być coś pięknego. Zaglądajcie koniecznie, bilety jeszcze są. Nie spóźnijcie się, bo aktorzy nie lubią, jak ktoś się spóźnia na ich spektakle. Godzina 18, punktualnie Akademia Sztuk Teatralnych. Zaglądajcie koniecznie, warto ich zobaczyć.
1: Radio Gra FM.

0: Jennifer Lopez, and your mama. Nie jestem twoją mamą, tak śpiewa Jennifer Lopez przed momentem na naszej antenie, ale my też waszymi mamami nie jesteśmy, a jednak trochę wam podpowiemy i trochę wam pomożemy w życiu. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Kotlety z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jacobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: 24 stopnie Celsjusza w dalszym ciągu pokazują termometry we Wrocławiu. Temperatura poniżej 20 kreski nad zerem zacznie spadać dopiero wieczorem. Końcówka poniedziałku będzie równie słoneczna i pogodna co jego początek. Ciśnienie 1012 hektopaskali i taka wartość utrzyma się do końca doby.
9: Słuchasz radia, gra FM.

0: Mówi pięknie i miło, kiedy pojawiają się takie duety. Kuban Izalia i Kyoto w Radiu Gra Wrocław jeszcze przed 17. I pięknie może się też zrobić, jeżeli wybierzecie się na jeden z wielu koncertów, które nam się szykują w tym tygodniu we Wrocławiu. Słuchajcie, naprawdę mamy w czym wybierać. Teatr Muzyczny Kapitol na przykład dzisiaj na 17 zaprasza na piękny koncert Zbudujmy Świat i będzie to koncert utworów Zbigniewa Wodeckiego. No słuchajcie, to będzie coś absolutnie wyjątkowego i to będą nowoczesne, autorskie aranżacje Mateusza Walacha, więc bardzo odświeżone wersje, ale takie, które z całą pewnością zrobią nam muzyczny roller coaster i złapią was za serca. To jest więcej niż pewne. Jutro z kolei Hala Stulecia we Wrocławiu można się magicznie przenieść do świata Harry'ego Pottera. Magical Music of Harry Potter to już jutro o 16. Wstęp oczywiście biletowany, ale moi drodzy, okazja do tego, żeby posłuchać tej wyjątkowej muzyki, na przykład pięciokrotnego zdobywcy Oscara Johna Williamsa, będzie też muzyka Aleksandra Despla, a również zdobywcy Oscara wielokrotnego, czy Nicolasa Hoppera. Moi drodzy, po prostu musicie się tam wybrać. Musicie to zobaczyć, szczególnie jeżeli fanami jesteście. Oczywiście tych koncertów we Wrocławiu w tym tygodniu jeszcze więcej, ale o tym na spokojnie będziemy wam przypominać. Warto być blisko. Radia Gra Wrocław.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po reklamie.
6: Godzina 17. Już teraz na naszej antenie pora na kolejny raport. Posłuchajcie.
7: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Na początek kontynuacja miejskiej kampanii Wrocław się szczepi. Nowe elementy powstały we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i mają być rzetelnym i jednocześnie przystępnym źródłem wiedzy o szczepionkach dla mieszkańców Wrocławia, a mówimy m.in. o nowej stronie internetowej.
8: Zamiast wyszukiwać niesprawdzonych źródeł i nie zawsze jakościowo przedstawionych treści w różnych kanałach, zachęcam, żeby korzystać z naszej platformy i ze strony wrocławsieszczepi.pl, bo naprawdę jest to zrobione profesjonalnie, nowocześnie. To nie są wykłady nagrane gdzieś tam samemu na Zoomie w domu, tylko profesjonalnie przygotowane materiały. Co ważne, jeżeli ktoś ma problemy na przykład ze słuchem, jest możliwość włączenia transkrypcji. Jeżeli ktoś ma problemy z koncentracją, potrzebuje trochę więcej czasu albo z kolei się spieszy i wszystko chce szybko, jest możliwość dostosowania tempa odtwarzania tych materiałów. Niedługo pojawi się także audiodeskrypcja dla osób niewidomych, także jesteśmy przygotowani na wszystkie grupy odbiorców.
7: To była dr Kamila Ludwikowska z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
9: Wiadomości Radia Gra.
7: Od rana w raportach mówimy też o nowym połączeniu z Wrocławia do Berlina. Koleje Dolnośląskie ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbusa. Stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec. Z Wrocławia do Berlina dojedziemy z dwoma przesiadkami, w Legnicy i właśnie w Cottbus, a po niemieckiej stronie pojedziemy już wynajętym pociągiem od zagranicznej firmy. Dlaczego, wyjaśnia prezes regionalnego przewoźnika.
10: Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego, stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław-Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi, takie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław-Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi

0: Tury już na kontach dolnośląskich seniorów. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiadała najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosiła ponad 1970 zł brutto.
1: Dolnoślązacy dostali od nas dodatkowe 1 300 000 000 zł. Te pieniądze płynęły na ich konta automatycznie, co oznacza, że tak jak zawsze nie musieli składać do nas żadnych wniosków.
0: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku. Wrocławski oddział ZUS, dodajmy, wypłacił prawie 270 tysięcy trzynastek. W popołudniowym raporcie z kraju krótkie podsumowanie pierwszego dnia matur. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło dziś 340 tysięcy maturzystów. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Katarzyna Drozd-Urbańska? O to pytał Michał Dobrołowicz.
2: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
3: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
2: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy, Alberta Camus.
3: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
2: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
0: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza, a po pięknym dniu przyjdzie pogodna i ciepła noc. Minimalnie termometry pokażą 13 kreskę nad zerem. W porze nocnej nastąpią jedynie niewielkie wahania ciśnienia, ale bez negatywnego wpływu na nasze samopoczucie, a jutro aura podobna do dzisiejszej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Dzień dobry po 17. Skoro jest po 17, to oznacza, że została nam jeszcze wspólna godzina. Szybka kawa, szybka herbata albo szybkie po prostu przyjemne granie. To na pewno Wam zorganizuje. Natalia Kawałek jeszcze do 18. Zapraszam gorąco.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra FM.

0: czarujemy was muzyką. Od tego nas macie, żebyśmy byli takim uprzyjemnieniem, takim relaksem w ten być może całkiem napięty poniedziałek po długim weekendzie, bo takie poniedziałki są najdłuższe, kiedy okazuje się, że aż do piątku trzeba wytrzymać, żeby sobie odpocząć. Także muzycznie robimy wszystko, żeby troszeczkę schodziło z nas wszystkich ciśnienie, ale robimy też pod kątem rozrywkowym. Słuchajcie, w tym tygodniu będę miała dla was wejściówki do Teatru Polskiego we Wrocławiu na dwa spektakle. Jeden będzie pożegnaniem z tytułem, a drugi, no, tytułem, który całkiem niedawno się pojawił i jeszcze jest grany. Także kto ma ochotę wybrać się do Teatru Polskiego we Wrocławiu w przyszłym tygodniu, ten niech koniecznie nas słucha. W tym tygodniu będą bilety do zgarnięcia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To jest taka piosenka, która robi nam momentalnie lato, tak na pstryk, dosłownie. Jonas Blue i Dakota Fast Car w Radiu Gra Wrocław po 17:00, a za chwilę też zrobimy sobie bardzo fajny, bardzo przyjemny klimat i przyjemnie będziemy też sprawdzali prognozę pogody. Zostańcie z nami. Niestety piosenka będzie taka wywołująca deszcz, ale ten deszcz, no podobno ma się pojawić. Nie mam tutaj okna w studiu, więc nie do końca jestem pewna, co się dzieje, ale tak, deszcz może się dzisiaj pojawić, szczegóły za chwilę w najnowszej prognozie pogody. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
0: A z muzyki deszcz wywołującej Jerry Halliway, It's Raining Men, to już za parę chwil.
2: Reklama.
3: Bo w media ekspert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
8: Po reklamie.
9: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza, a po pięknym dniu przyjdzie pogodna i ciepła noc. Minimalnie termometry pokażą 13 kreskę nad zerem. W porze nocnej nastąpią jedynie niewielkie wahania ciśnienia, ale bez negatywnego wpływu na nasze samopoczucie, a jutro aura podobna do dzisiejszej.
10: To jest Gra FM.

0: jest Gra FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

I to się nazywa piękne zamknięcie poniedziałkowego popołudnia. Avicii i The Nights. I na wszelki wypadek powtórzę, odfajkowaliśmy poniedziałkowe popołudnie. Jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek, piątek i będziemy mieli znowu weekend. Tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami dzisiaj. Natalia Kawałek, do usłyszenia. Trzymajcie się i dobrego.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Po reklamie.
9: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
10: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Już 9 maja rozpocznie się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej. W ramach inwestycji powstanie nowe rondo, bezpieczna trasa rowerowo-piesza po północnej stronie w relacji Gazowa-Karwińska oraz chodnik po zachodniej stronie ulicy Mościckiego. Zmiany w organizacji ruchu weszły w życie już w miniony weekend. Ulice Ziemniaczana, Koreańska i Boiskowa stały się częściowo jednokierunkowe dla ruchu indywidualnego. Obowiązuje jeden kierunek ruchu do centrum. Zmiany te dotyczą autobusów komunikacji zbiorowej. Ulica Koreańska jest jednokierunkowa na odcinku od skrzyżowania z Boiskową do pierwszej zabudowy przy parku na skraju. Ziemniaczana od granicy miasta do cmentarza przed pętlą autobusową. Boiskowa natomiast jest jednokierunkowa na niezabudowanym odcinku od skrzyżowania z Koreańską. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Nie wywołuj wilka z lasu. Miasto rusza z drugą edycją kampanii Dzikie w mieście, która uczy, jak pomagać dzikim zwierzętom tak, aby im nie szkodzić. Jej kluczowym elementem jest promocja jednego dedykowanego numeru interwencyjnego 71 770 i 42. To właśnie tam powinni dzwonić wrocławianie, gdy napotkają ranne zwierzę lub sytuację, która budzi ich niepokój. Bo jak mówi nam Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia, sprawę najlepiej zostawić specjalistom.
12: W ramach drugiej edycji kampanii mamy dla mieszkańców Wrocławia nowy, interwencyjny, dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer do Centrum Zarządzania Kryzysowego i to właśnie na ten numer telefonu mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie zdarzenia z obecnością dzikich zwierząt. Mogą to być różne sytuacje kryzysowe, mogą to być sytuacje, w których mieszkańcy poczują na przykład niepokój albo spotkają ranne zwierzę.
10: Dodajmy, że twarzą kampanii został wilk Miłek, mieszkaniec wrocławskiego zoo.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Ponad 18,5 tysiąca dolnoślązaków dostało nowe wyliczenia emerytur. ZUS ponownie przeliczył czerwcowe emerytury, co oznacza, że ustalono ich nową wysokość. Na jakie podwyżki średnio mogą w takim razie liczyć dolnośląscy seniorzy?
13: W wyniku przeliczenia emerytury wzrosły średnio o 163 zł. Na Dolnym Śląsku było to 161 zł brutto. Jeżeli było tak, że z naszych wyliczeń wynikało, że po przeliczeniu emerytura byłaby niższa, to nadal wypłacało wypłacamy dotychczasową emeryturę, czyli nic się nie zmienia. Te przeliczone emerytury, które są popularnie nazywane czerwcowymi, zostały przez nas ponownie przeliczone z tak zwanego automatu, a to oznacza, że osoby zainteresowane nie musiały do nas składać absolutnie żadnych wniosków.
10: Mówiła Iwona Kowalska.
13: Mówiła

0: Ale odrobinę obniży się ciśnienie. Wtorek natomiast nadal będzie słoneczny i ciepły. W najcieplejszym momencie termometry pokażą nawet 26 kreskę nad zerem. Lekkie ochłodzenie dopiero w drugiej części tygodnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Hej, cześć, witajcie po majówce.
3: No w końcu, ile można siedzieć przy tym grillu, ale nie wszyscy siedzieli chyba. Pogoda była piękna. Przemek Grybowski z wami, ulubione hity, klasyki, no i takie odkrycia Eben i jego Heads.

Na pewno kojarzymy ten głos, ale czy pamiętacie jeszcze, jak miała na imię? Alexis Jordan miała swoje 5 minut w światowej muzyce. Mam dla was wiadomości jeszcze z Kanady, takie pomajówkowe, bo może ktoś nie widział, nie słyszał. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Ja widzę zdjęcia z biało-czerwonego wodospadu Niagara. Coś pięknego. No to teraz też coś pięknego. Black Eyed Peas jeszcze z Justinem Timberlake.

0: Jak się bawić, to się bawić po prostu na ostro. Play Hard, David Guetta i jego muzyczni przyjaciele, czyli raper Nio oraz Akon. Pamiętacie jeszcze Akona? Miał taki wielki hit Lonely, ale jakiś czas temu zrobił sobie przerwę od muzyki. Teraz zajmuje się przede wszystkim działalnością charytatywną w Afryce. Buduje tam lokalne drogi, ale także oczyszczalnie ścieków. Tak więc brawa dla niego. Trzymamy kciuki za jego afrykańskie sukcesy. A za chwilę klubowe bity w drodze do domu z Radiem Gra. Czeka ekipa Swedish House Mafia i Wait So Long.
1: Radio Gra FM.

0: Hej Smoku, spotkajmy się w Bangkoku. One Night in Bangkok, klasyk od Murray Head, ale teraz dolecieć do Bangkoku to niełatwe zadanie. Bilety coraz droższe ze względu na drożejące paliwo lotnicze i wciąż nie wiadomo, jak to będzie w wakacje, czy nie będą odwoływać takich właśnie dalszych lotów. No oby nie, jeżeli macie zaplanowane. Nie wiem, czy Agata ma już plany na wakacje, ale wiem, że dzisiaj świętuje. Agata, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawia cię Urszula. Życzonka, niech ten wieczór będzie dla ciebie pełen radości, śmiechu i niespodzianek. No i taka niespodzianka w radiu gra. Słuchaj, droga Agato, nie można sobie tego kupić. Takie pozdrowienia to jest rzecz bezcenna. Naprawdę, Agata, dla ciebie. Od Urszuli, Offenbach ich Miles Away.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Dawid Podsiadło, jego wakacyjna już tak powoli nowość, czyli sezon. Wystartował także sezon weselny. Ja się wybieram niedługo, może nie będzie wiejskiego stołu, ale słuchajcie, idę na takie tradycyjne wesele, gdzie będzie orkiestra. To jest dopiero przeżycie. DJ-e też dają radę, ale orkiestra na żywo, jak zagra jakieś pamparara, to na pewno wszyscy zatańczą. I za chwilę hit też na oświadczyny Bruno Mars w wielkim przeboju Marry You.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: W nocy minimalnie we Wrocławiu 13 stopni Celsjusza. Nadal będzie pogodnie i bezchmurnie, ale odrobinę obniży się ciśnienie. Wtorek natomiast nadal będzie słoneczny i ciepły. W najcieplejszym momencie termometry pokażą nawet 26 kreskę nad zerem. Lekkie ochłodzenie dopiero w drugiej części tygodnia.

0: No była mowa o sezonie weselnym, a przecież ta piosenka powraca nieraz na starcie każdej ceremonii. Niektóre pary wciąż do dziś wybierają ten hit grupy Sumptuastic na pierwszy taniec i wygląda to przepięknie. Zostańcie z nami, za chwilę w radiu gra Gordo, jego imprezowe Loco Loco. Wróci też Sydney Polak. Kto pamięta, jak Sydney i PZ otwierali wino, oczywiście z dziewczyną.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

koniec tej piosenki oznacza, że to czas na kolejny odcinek serialu Przyjaciele. Wracacie czasami do wszystkich sezonów ponownie? Ja tak, przyznaję się. Już chyba czwarty czy piąty raz lecę. Jestem w tej chwili na ślubie Moniki. Nie powiem, z kim ta Monika oczywiście bierze ten ślub, żeby nie było, że tu za bardzo zdradziłem, bo na pewno są osoby, które jeszcze serialu Przyjaciele nie oglądały. Naprawdę musicie uwierzyć, że są takie osoby na świecie, a może jest także ktoś, kto nie zna muzyki CC Catch. Czy jest ktoś taki? No to odkrywamy klasyki w Radiu Gra. CC Catch, jej Heaven and Hell. Przemek Grabowski, jak się macie?

0: Bailando, Enrique Iglesias zrobili nam imprezę i Sean Paul przecież też tu był i wyobraźcie sobie, że słuchacie tego podróżując pociągiem. Mam wiadomość przed wakacjami, słuchajcie, w czerwcu zostanie otwarta niesamowita, najdłuższa trasa kolejowa w Unii Europejskiej. Trasa umożliwi przejazd z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem. Będzie można wybrać się od morza do samego Mikołaja. Kto już robi plany? No trzeba to zapisać. Trzeba mieć jakieś marzenia, prawda? Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę Oskar Cems i jego co noc.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Po reklamie.
7: To jest

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury, solowo wokalista zespołu Queen, żył pełną piersią, nie oszczędzał. Przyznał się przecież w jednym z wywiadów, że rzeczywiście zarabiał niesamowite pieniądze. Część z nich wydawał na nieruchomości, głównie w Wielkiej Brytanii. Był taki czas, gdy w Londynie miał nawet 5 posiadłości, a jedną kończył przez 4 lata. No i do dzisiaj krążą też legendy dotyczące imprez, które organizował Freddie Mercury. Byli tam najwięksi, jeśli chodzi o show biznes tego świata. Teraz coś nowego ze świata show biznesu. Nasza Kyra, którą poznali już w Ameryce, w amerykańskim Idolu. No i uwielbiamy także w Polsce. Kyra, która przecież ma polskie korzenie, tak śpiewa w numerze Upgrade, nasza nowość. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Save My Love, Kygo. Na wiosnę jeszcze DJ Griffin z USA. Wracamy teraz do Polski. Jeśli chodzi o majówkę, no to doszło do kilku tragicznych wydarzeń, ale co się okazuje, że prawie 70% Polaków uważa, że powinien powstać ogólnodostępny rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów, dzięki któremu każdy z nas mógłby sobie sprawdzić, kto nie ma prawa siadać za kierownicą, i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jesteśmy tutaj wszyscy na tak. Za chwilę też dla tych, co za kółkiem, Daria i jej Paranoja, wróci też Ray.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: To jest Gra FM.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

teraz uwaga, uwaga, niespodzianka. Jest taki DJ, który gra dużo disco, nazywa się Disco Dom i nawet taki hit potrafi zagrać w klubie jak przed chwilą. Natasha Bedingfield, piosenka pełna optymizmu, to dla naszych maturzystów, którzy już dzisiaj wieczorem mogą się odstresować, powiedzieć uff, dacie radę. Trzymam za was kciuki. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Zapraszam także jutro po godzinach we wtorek od 18. Do usłyszenia, cześć.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Po reklamie.

0: Poniedziałek, 4 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Nowa strona internetowa, materiały wideo i quiz z certyfikatem. Miasto kontynuuje kampanię Wrocław się szczepi. Nowe elementy powstały we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i mają być rzetelnym i jednocześnie przystępnym źródłem wiedzy o szczepionkach dla mieszkańców Wrocławia. Więcej dr Kamila Ludwikowska z Uniwersytetu Medycznego.
1: Zależy nam na tym, żeby jak najszersze grono wrocławian korzystało z możliwości edukacji. Jest to faktycznie atrakcyjnie przygotowane, także myślę, że nie będziecie Państwo się nudzić oglądając kolejne filmy i odkrywając kolejne fakty na temat szczepień, dezinformacji, komunikacji wokół szczepień. Najbardziej zależy nam na tym, aby faktycznie pełne takie kursy i przeszkolenia zrealizowały osoby, które zawodowo pracują z osobami starszymi, czy z dziećmi w żłobkach oraz rodzice nastolatków. Natomiast każdy na pewno znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Zamiast wyszukiwać niesprawdzonych źródeł i nie zawsze jakościowo przedstawionych treści w różnych kanałach, zachęcam, żeby korzystać z naszej platformy i ze strony wrocławsieszczepi.pl, bo naprawdę jest to zrobione profesjonalnie, nowocześnie. To nie są wykłady nagrane gdzieś tam samemu na Zoomie w domu, tylko profesjonalnie przygotowane materiały. Co ważne, jeżeli ktoś ma problemy na przykład ze słuchem, jest możliwość włączenia transkrypcji. Jeżeli ktoś ma problemy z koncentracją, potrzebuje trochę więcej czasu albo z kolei się spieszy i wszystko chce szybko, jest możliwość dostosowania tempa odtwarzania tych materiałów. Niedługo pojawi się także audiodeskrypcja dla osób niewidomych, także jesteśmy przygotowani na wszystkie grupy odbiorców.

0: Nowe połączenie z Wrocławia do Berlina, Koleje Dolnośląskie ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbus, a stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec. Jak mówi prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski, z Wrocławia do Berlina dojedziemy z dwoma przesiadkami.
1: My otwieramy 7 par połączeń z Legnicy. Do Wrocławia, Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Z siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity Wrocław-Berlin. Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń, tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego, stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław-Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie znowu do Berlina.
2: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: Szczawno-Zdrój będzie gospodarzem nowego festiwalu. We wrześniu w Uzdrowisku odbędzie się Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. O szczegółach Marek Ćminkiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju.
1: Idea jest oczywiście taka, która wpisuje się w to, co robimy na co dzień. Szczawno-Zdrój to gmina promująca zdrowie i zdrowy styl życia. Z tego się szczycimy, temu się poświęcamy. Taki jest nasz cel. Wszystkie działania, które wykonujemy jako miasto uzdrowiskowe, inwestycje, które planujemy, realizujemy, są właśnie nakierowane na zdrowie, na relaks, na ruch i zachęcamy zawsze do tego naszych mieszkańców aglomeracji, ale też i turystów, gości, kuracjuszy. Natomiast o Festiwalu Zdrowia nie słyszałem i bardzo się cieszę, że taka inicjatywa będzie realizowana w Szczawnie-Zdroju, że właśnie Szczawno-Zdrój z całą infrastrukturą, którą posiada, którą dysponuje jako miasto, również jako spółki uzdrowiskowe, będziemy w stanie zrealizować tak wspaniałe przedsięwzięcie właśnie w naszych obiektach.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymarzeń.

0: Jak wyglądały matury przed laty? W dniu rozpoczęcia egzaminów dojrzałości Martyna Czerwińska namówiła panią Halinę z Wrocławia na wspomnienia.
1: Gdzieś tutaj pod spódnicę, bo to kiedyś były te spódnice i pończochy.
2: I później się tam sięgało w czasie egzaminu.
1: Tak, tak. Miałam tyle tych ściąg, że jak wyszłam, później poszliśmy do kawiarni, to mi się aż sypały te ściągi.
3: Ja mówię, przepraszam pani, coś wypadło. One się sypały.
2: Ale czy te ściągi były skuteczne? Udało się zdać egzamin?
1: No tak.
3: Bardzo skuteczne, dlatego że przy sporządzaniu tych ściąg następuje powtórzenie całego materiału.
2: Słyszę, że panie chowały ściągi pod pończochami, pod spódniczkami, a panowie?
3: Panowie mieli takie skalki techniczne, taką lornetkę tak zwaną, czyli dwie takie rolki zwinięte z gumką i przekręcając to po prostu tak jak na ekranie przesuwały się te wszystkie wzory.
2: Okej.
3: Więc to było mało, a jednocześnie zawierało dużo pozycji.
4: Ściąganie było zawsze, to matura by się nie odbyła bez ściągania, szczególnie z matematyki, bo przede mną siedział kolega, który dobrze znał język matematyczny. Przez ramię się zaglądało, on tak tam trzymał swoje zadanie.
2: Dobrze, że pokazywał, że udostępniał.
4: Na imię miał Janusz, taka moja sympatia jak gdyby szkolna, no to i on chciał mi, żeby pokazać. Żeby
2: pewnie chciał z panią na studia później jechać gdzieś.
4: Tak, ale nasze drogi się rozminęły, ponieważ on poszedł do Poznania na prawo, a ja przyjechałam do Wrocławia, do szkoły położnej.
5: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest

0: trzynaste emerytury już na kontach dolnośląskich seniorów. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiadała najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosiła ponad 1970 zł brutto. Więcej opowie Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.
1: Tylko na Dolnym Śląsku. Te dodatkowe 13 emerytury wypłaciliśmy dla ponad 700 tysięcy osób. W całym kraju trzynastka popłynęła do prawie 9 milionów osób. Dolnoślązacy dostali od nas dodatkowe 1 300 000 000 zł. Te pieniądze płynęły na ich konta automatycznie, co oznacza, że tak jak zawsze nie musieli składać do nas żadnych wniosków.
2: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców podróżujących w stronę Czech. Od dzisiaj w miejscowości Nachód czekają Was utrudnienia.
6: Mają one związek z budową ronda i przebudową układu drogowego na Krajowej 8, czyli trasie E67. Do 14 czerwca ruch będzie tam sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną i prowadzony jednym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami i korkami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Urząd Miasta Nachód apeluje o omijanie tego miejsca, korzystanie z alternatywnych tras i innych przejść granicznych, szczególnie chodzi tu o tranzyt.
4: Tyle Renata Pasiut.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Ulica Piotra Skargi została ostatnią z 8 ulic wytypowanych do remontu w ramach programu Wrocław na dobrej drodze 2025-2026. Prace obejmą dwa odcinki jezdni w kierunku centrum pomiędzy Podwalem a ulicą Oławską oraz drugą jezdnię na odcinku od ulicy Teatralnej do Podwala. Pozostałe fragmenty były już remontowane w poprzednich edycjach programu. Zakres prac przewiduje usunięcie zniszczonej nawierzchni i położenie nowego asfaltobetonu. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się już w weekend 9 i 10 maja. Główne roboty, takie jak frezowanie i układanie nowej nawierzchni, będą prowadzone wieczorami i nocą w 4 etapach, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Podczas prac przewidziano połówkowe zajęcie jezdni, co pozwoli na utrzymanie ruchu na drugiej połowie drogi. Koszt inwestycji przekroczy 1 000 000 zł. Już 9 maja rozpocznie się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej. W ramach inwestycji powstanie nowe rondo, bezpieczna trasa rowerowo-piesza po północnej stronie w relacji Gazowa-Karwińska oraz chodnik po zachodniej stronie ulicy Mościckiego. Zmiany w organizacji ruchu weszły w życie już w miniony weekend. Ulice Ziemniaczana, Koreańska i Boiskowa stały się częściowo jednokierunkowe dla ruchu indywidualnego. Obowiązuje jeden kierunek ruchu do centrum. Zmiany te dotyczą autobusów komunikacji zbiorowej. Ulica Koreańska jest jednokierunkowa na odcinku od skrzyżowania z Boiskową do pierwszej zabudowy przy parku na skraju. Ziemniaczana od granicy miasta do cmentarza przed pętlą autobusową. Boiskowa natomiast jest jednokierunkowa na niezabudowanym odcinku od skrzyżowania z Koreańską. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.
5: Wiadomości Radia Gra.
4: Nowa strona internetowa, materiały wideo i quiz z certyfikatem. Miasto kontynuuje kampanię Wrocław się szczepi. Nowe elementy powstały we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i mają być rzetelnym i jednocześnie przystępnym źródłem wiedzy o szczepionkach dla mieszkańców Wrocławia.
7: Zależy nam na tym, żeby jak najszersze grono wrocławian korzystało z możliwości edukacji. Jest to faktycznie atrakcyjnie przygotowane, także myślę, że nie będziecie Państwo się nudzić oglądając kolejne filmy i odkrywając kolejne fakty na temat szczepień, dezinformacji, komunikacji wokół szczepień. Najbardziej zależy nam na tym, aby faktycznie pełne takie kursy i przeszkolenia zrealizowały osoby, które zawodowo pracują z osobami starszymi czy z dziećmi w żłobkach oraz rodzice nastolatków. Natomiast każdy na pewno znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Zamiast wyszukiwać niesprawdzonych źródeł i nie zawsze jakościowo przedstawionych treści w różnych kanałach, zachęcam, żeby korzystać z naszej platformy i ze strony wrocławsieszczepi.pl, bo naprawdę jest to zrobione profesjonalnie, nowocześnie. To nie są wykłady nagrane gdzieś tam samemu na Zoomie w domu, tylko profesjonalnie przygotowane materiały. Co ważne, jeżeli ktoś ma problemy na przykład ze słuchem, jest możliwość włączenia transkrypcji. Jeżeli ktoś ma problemy z koncentracją, potrzebuje trochę więcej czasu albo z kolei się spieszy i wszystko chce szybko, jest możliwość dostosowania tempa odtwarzania tych materiałów. Niedługo pojawi się także audiodeskrypcja dla osób niewidomych, także jesteśmy przygotowani na wszystkie grupy odbiorców.
4: Mówiła dr Kamila Ludwikowska z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na stronie Wrocław się szczepi znajduje się około 40 krótkich filmów, webinarów i quizów.
0: Można wybrać sobie jedną z trzech kategorii, to znaczy albo senior lub opiekun osoby starszej, albo opiekun dzieci w żłobku, albo rodzic nastolatka. Po wybraniu takiego kursu widzimy listę kategorii. Każda kategoria czy każdy rozdział dotyczy innego latka. Po wybraniu takiego kursu widzimy listę kategorii. Każda kategoria czy każdy rozdział dotyczy innego

0: Wystawiamy taki certyfikat.
1: A to był Marcin Kwiatkowski, prezes firmy, która uczestniczyła przy tworzeniu platformy. Nie wywołuj wilka z lasu. Miasto rusza także z drugą edycją kampanii Dzikie w mieście, która uczy, jak pomagać dzikim zwierzętom tak, aby im nie szkodzić. Kluczowym elementem kampanii jest promocja jednego dedykowanego numeru interwencyjnego 71 770 2222. To właśnie tam powinni dzwonić wrocławianie, gdy napotkają ranne zwierzę lub sytuację, która budzi ich niepokój. Bo, jak mówi Radiu Gra Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia, sprawę najlepiej zostawić specjalistom.
2: W ramach drugiej edycji kampanii mamy dla mieszkańców Wrocławia nowy, interwencyjny, dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer do Centrum Zarządzania Kryzysowego. I to właśnie na ten numer telefonu mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie zdarzenia z obecnością dzikich zwierząt. Mogą to być różne sytuacje kryzysowe, mogą to być sytuacje, w których mieszkańcy poczują na przykład niepokój albo spotkają ranne zwierzę. Po tym jak interwencja, czyli to zdarzenie zostanie zgłoszone pod numer, który dzisiaj w ramach tej kampanii promujemy, interwencja zostanie zgłoszona specjaliście, który przyjedzie na miejsce i zabezpieczy zwierzę w zależności od tego, co się stało. Natomiast w ramach kampanii pamiętajmy, żeby nie skracać dystansu. Pamiętajmy o tym, żeby samemu nie podejmować tych interwencji, ponieważ działanie na własną rękę może powodować, że zrobimy sobie krzywdę, ale również i zwierzęciu. Pamiętajmy o tym, żeby nie przepłaszać zwierząt, ponieważ zwierzę w sytuacji stresowej może być agresywne, może zaatakować. I pamiętajmy o tym numerze telefonu, że to specjalista zajmie się zwierzęciem, na pewno nie my.
1: Chociaż teraz we Wrocławiu nie ma problemu z dzikami w przestrzeni miejskiej, to możliwe, że ten niedługo wystąpi. Dlatego tak ważne jest, aby ich nie dokarmiać i nie zaczepiać.
2: Jest to efekt afrykańskiego pomoru świń, który panuje od 2020 roku i ta populacja się znacznie zmniejszyła. Natomiast ilość interwencji to jest około 170 rocznie, w związku z tym dosyć dużo. Populacja odradza się bardzo szybko, klimat nam się zmienia, dlatego też przypuszczamy, że w przyszłości będziemy mieć więcej problemów właśnie z tymi zwierzętami. Dlatego też musimy nauczyć się, w jaki sposób zgłaszać te interwencje, w jaki sposób trzymać dystans i nie skracać go.
1: Twarzą kampanii, dodajmy, został wilk Miłek, mieszkaniec wrocławskiego zoo.
3: www.radiogra.pl.
1: W poniedziałek mówiliśmy także szerzej na temat nowego połączenia z Wrocławia do Berlina. Koleje Dolnośląskie ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbus, a stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec. Z Wrocławia do Berlina dojedziemy z dwoma przesiadkami w Legnicy i właśnie w Cottbus i mimo przesiadek połączenie ma być dobrze skomunikowane.
4: My otwieramy 7 par połączeń z Legnicy. Do Wrocławia, Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut. Nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Z siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity Wrocław-Berlin.
1: To prezes Kolei Dolnośląskiej Damian Stawikowski. Po niemieckiej stronie pojedziemy już wynajętym pociągiem od zagranicznej firmy. Zapytaliśmy dlaczego.
4: Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którymi będziemy jeździć właśnie na trasie znowu do Berlina.
1: Dodajmy, że podróż z Wrocławia do Berlina oferowaną przez Koleje Dolnośląskie trasą ma zająć 4,5 godziny. I to były najważniejsze tematy w poniedziałek. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu Park Leśnicki to miejsce, gdzie przyroda, historia i współczesność splatają się w fascynującą opowieść. Położony w zachodniej części Wrocławia, w obrębie osiedla Leśnica, stanowi nie tylko oazę zieleni, ale także ważny element dziedzictwa kulturowego miasta. Dawny park przypałacowy, będący południową częścią większego kompleksu zieleni, zachwyca nie tylko miłośników natury, ale i tych, którzy cenią sobie zabytkową architekturę i wyjątkową atmosferę. Park Leśnicki zajmuje powierzchnię ponad 20 hektarów, co czyni go jednym z większych terenów rekreacyjnych w tej części miasta. Jego granice wyznaczają ulice Średzka od południa oraz Marszowicka od zachodu, natomiast naturalną wschodnią granicą jest malownicza rzeka Bystrzyca. To właśnie wzdłuż jej koryta przebiega ekologiczny korytarz, który łączy park z północno położonym Lasem Mokrzańskim, jednym z najważniejszych kompleksów leśnych Wrocławia. Las ten pełni również funkcję terenów wodonośnych, co podkreśla znaczenie całego obszaru dla utrzymania bioróżnorodności i ochrony środowiska. Pieczę nad Parkiem Leśnickim sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej, działający pod auspicjami Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecna nazwa parku została oficjalnie nadana na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku. Park wraz z zespołem pałacowym figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych i oznacza to, że cały teren objęty jest szczególną ochroną konserwatorską. Park Leśnicki to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Na jego terenie znajduje się kilka stawów, które przyciągają zarówno ptactwo wodne, jak i spacerowiczów szukających chwili wytchnienia nad wodą. Wśród licznych okazów dendrologicznych warto wymienić pomniki przyrody, imponującego platana klonolistnego oraz majestatycznego dęba szypułkowego. Wiosną park rozkwita białym dywanem naturalnych stanowisk zawilców, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Nie brakuje tu także atrakcji dla rodzin z dziećmi. Nowoczesny plac zabaw cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Leśnicy i okolic. Miłośnicy spacerów mogą skorzystać z labiryntu grabowego, który stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych parkowych alejek. Przez park przebiega również kładka nad Bystrzycą, umożliwiająca przejście do sąsiedniego osiedla Stabłowice. Bez wątpienia największą atrakcją Parku Leśnickiego jest renesansowy zamek, usytuowany w jego południowej części. To nie tylko perła architektury, ale również ważne centrum kulturalne. Obecnie w zamku mieści się Centrum Kultury Zamek. Odbywają się tu liczne wydarzenia, koncerty, wystawy i warsztaty, które przyciągają mieszkańców z całego Wrocławia. Zamek wraz z otaczającym go parkiem stanowi wyjątkową przestrzeń, gdzie historia spotyka się ze współczesnością. Dziś Park Leśnicki to nie tylko miejsce odpoczynku i rekreacji, ale także przestrzeń, gdzie tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Obecność zabytkowych obiektów, bogactwo przyrodnicze oraz szeroka oferta kulturalna sprawiają, że park cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wrocławian i turystów. To idealne miejsce na spacer, rodzinny piknik czy spotkanie z przyjaciółmi w otoczeniu natury. Park Leśnicki udowadnia, że nawet w dużym mieście można znaleźć enklawę spokoju, gdzie historia i przyroda tworzą niepowtarzalny klimat. Jego wyjątkowy charakter sprawia, że każdy, kto choć raz odwiedzi to miejsce, z pewnością będzie chciał tu wrócić.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że plac Jana Pawła II to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i kluczowych miejsc na mapie Wrocławia. Jego obecny obraz jest wypadkową dwóch stuleci nieustannych zmian od czasów napoleońskich przez okres świetności jako plac królewski, dramat okupacji i zniszczenia w czasach Festung Breslau, aż po dziś dzień, gdy nosi imię papieża Polaka i jest ważnym węzłem komunikacyjnym miasta. Historia tego wrocławskiego placu nierozerwalnie wiąże się z burzliwą przeszłością miasta. Po zdobyciu Wrocławia przez wojska napoleońskie w roku 1807 ruszyły prace nad likwidacją splendorem otaczających miasto fortyfikacji. Decyzja o wyburzeniu murów miejskich otworzyła przed miastem nowe możliwości aranżacyjne, a tereny odzyskane spod ich cienia szybko zaczęły tętnić nowym życiem. Już w roku 1813 na miejscu dawnych fortyfikacji powstał szeroki ciąg spacerowy zlokalizowany tuż nad fosą miejską. Warto przypomnieć, że kluczowym elementem dawnej przestrzeni była Brama Mikołajska, będąca jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych tamtego Wrocławia. Stąd prowadziły ulice Ruska i Świętego Mikołaja prosto w kierunku rynku. W 1820 roku brama została wyburzona, a dwa lata później nad fosą powstał efektowny, żeliwny Most Królewski. Most łączył ścisłe centrum z traktami wiodącymi na zachód, m.in. w stronę Leśnicy oraz Środy Śląskiej. Układ urbanistyczny nowo powstałego placu został opracowany już w roku 1815 przez Karla Friedricha Langhansa. Jednak ostateczny kształt miejsce to zyskało po wyburzeniu Bramy Mikołajskiej i otwarciu Mostu Królewskiego. W 1823 roku powstał tu prostokątny plac o powierzchni około pół hektara, nazwany początkowo placem przed Mostem Królewskim, po niemiecku An der Königsbrücke Platz, a nieco później oficjalnie przemianowany na Plac Królewski Königsplatz. Kolejna znacząca przebudowa miała miejsce niespełna 50 lat później. W 1866 wraz z intensywnym rozwojem miejskiej komunikacji historyczny Most Królewski został zlikwidowany, a fragment fosy zasypano. Zanurzenie przestrzeni pod kolejne warstwy historycznych wydarzeń zwiększyło powierzchnię placu aż do 1,5 hektara, a wkład Hansa Zimmermana, miejskiego budowniczego, pozwolił wzbogacić przestrzeń o kolejne zieleńce i kwietniki. Przełom wieków XIX i XX obfitował w nowe symbole. Na północnym krańcu placu stanął monumentalny pomnik Ottona von Bismarcka, odsłonięty w roku 1900. Po przeciwległej stronie, na południu, fontanna z rzeźbami Ernsta Zegera, przedstawiającymi walkę i zwycięstwo, ukończona w roku 1905. Fontanna, będąca jednym z cenniejszych przykładów sztuki miejskiej tego okresu, przetrwała do dziś, choć w 1970 roku w wyniku zmian komunikacyjnych przesunięto ją o kilka metrów na południe. Równocześnie z rozwojem przestrzeni publicznej powstawały reprezentacyjne kamienice i pałace. Do dzisiaj przy południowo-zachodnim narożniku placu, przy skrzyżowaniu z ulicą Podwale, przetrwała okazała kamienica czynszowa z 1841 roku, przebudowana w 1879 na styl neorenesansowy. Przez lata mieściło się tutaj Śląskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia. Aktualnie jest to siedziba Akademii Muzycznej. Rok 1945 zapisał się w dziejach placu tragicznym rozdziałem. W trakcie oblężenia Festung Breslau większość okolicznych zabudowań została zrównana z ziemią. Pomnik Bismarcka rozebrano po kapitulacji miasta, a nazwa placu została wtedy zmieniona na plac 1 Maja. Ocalała jedynie wspomniana wcześniej kamienica. W kolejnych dekadach na placu pojawiły się charakterystyczne dla epoki PRL inwestycje. W 1967 roku wybudowano budynek biurowy Kuprum, a pod koniec lat 70. rozpoczęto budowę podziemnych przejść dla pieszych, oddanych do użytku w marcu 1984 roku. Wówczas częściowo odtworzono fundamenty dawnej Bramy Mikołajskiej, choć nie zostały one odpowiednio wyeksponowane. Likwidacji uległa też pętla tramwajowa znajdująca się przed Kuprum. Na początku nowego tysiąclecia, dokładnie 1 stycznia 2006 roku, plac zyskał nowego patrona, zmarłego papieża Jana Pawła II.
Tym samym historia zatoczyła symboliczne koło i miejsce doświadczone przez kolejne epoki zyskało nazwę silnie zakorzenioną w najnowszej pamięci mieszkańców miasta. Dziś plac Jana Pawła II pełni nie tylko rolę centralnego węzła komunikacyjnego Wrocławia, ale także jest miejscem spotkań, spacerów i przesiadek tysięcy mieszkańców miasta z perspektywy przechodnia czy rowerzysty. To miejsce, w którym zabytkowa zabudowa styka się z nowoczesną infrastrukturą, a historia na każdym kroku splata się z codziennością.

0: słuchacie programu A, słyszałeś, że Czarna Oława, znana też jako Oława Miejska, to jeden z tych wrocławskich duchów przeszłości, których śladów próżno dziś szukać na mapie miasta. Sztuczna odnoga rzeki Oławy, będącej dopływem Odry, przez wieki pełniła kluczową rolę w życiu Wrocławia, zarówno w aspekcie militarnym, gospodarczym, jak i urbanistycznym. Dziś po tej wodnej arterii nie ma już śladu, ale historia jej powstania, rozwoju i zaniku to fascynujący fragment dziejów stolicy Dolnego Śląska. Kanał Czarnej Oławy został przekopany w XIII wieku, kiedy Wrocław dopiero rozpoczynał swoją dynamiczną ekspansję. Nowa odnoga Oławy poprowadzona została wzdłuż południowej granicy miasta w podmokłym obniżeniu terenu, wykorzystując starorzecze Odry. To strategiczne położenie sprawiło, że kanał od początku pełnił funkcję fosy, kluczowego elementu systemu obronnego Młodego Grodu. Ujście Czarnej Oławy do Odry znalazło się w pobliżu najstarszej miejskiej rzeźni w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ulicy Cieszyńskiego i Nowego Światu. Wkrótce po ukończeniu kanału, jeszcze w XIII stuleciu, miasto rozpoczęło budowę drugiej zewnętrznej linii fortyfikacji z własną fosą, oddaloną o około 300 metrów od Czarnej Oławy. Z czasem, wraz z rozwojem technik wojennych i urbanistycznych, znaczenie militarne wewnętrznej fosy zaczęło maleć, szczególnie na odcinkach zachodnim i południowym. Jednak kanał nie stracił na znaczeniu, stał się istotny gospodarczo i przemysłowo. Wzdłuż nurtu Czarnej Oławy działały liczne młyny, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta. W okolicy połączenia naturalnego koryta Oławy z Czarną Oławą, nieopodal dzisiejszego placu Dominikańskiego, funkcjonowały pierwsze młyny, a przy skrzyżowaniu ulicy Janickiego i Alei Słowackiego powstał młyn kacerski. Najbardziej znany był jednak młyn siedmiu kół, działający od końca XIII do początku XIX wieku w rejonie dzisiejszego placu Bohaterów Getta. To właśnie od niego wzięła się nazwa jednej z miejskich dróg nad fosą przy siedmiu kołach, która później zamieniła się w Goldene Radegasse, czyli zaułek Złote Koło. Kanał był także miejscem pracy rzemieślników, zwłaszcza białoskórników, którzy garbowali skóry na pomostach rozciągniętych nad wodą tuż przy swych domach i warsztatach. Do dziś o tej tradycji przypomina nazwa ulicy Białoskórniczej. Początek XIX wieku przyniósł kres świetności miejskich fortyfikacji. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich do Wrocławia w 1807 roku na rozkaz Hieronima Bonaparte rozpoczęto likwidację zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych murów obronnych. Wraz z nimi zburzono bramy miejskie, choć same fosy, w tym Czarna Oława, przetrwały jeszcze jakiś czas. W kolejnych dziesięcioleciach znaczenie gospodarcze kanału stopniowo malało. Wody Czarnej Oławy coraz częściej traktowano jako ściek, a postępujące zamulanie zamieniało ją w leniwie płynący kanał ściekowy. W 1813 roku zamknięto młyn siedmiu kół. Pogarszające się warunki sanitarne doprowadziły do ostatecznej decyzji. Po epidemii cholery w 1866 roku Czarna Oława została zasypana. Na miejscu dawnego kanału wytyczono nowe ulice, które dostały nazwy nawiązujące do historii tego miejsca. Pierwszy odcinek przy dawnym ujściu Oławy, tu nazywanej Białą, został przekształcony w ulicę Janickiego, a jej przedłużenie w ulicę Kraińskiego. Kolejne fragmenty kanału zamieniły się w ulice i zaułki. Kecel Ole, Kocia Oława, późniejszy zaułek Koci, Altbüser Ole, Oława Łaciarska, potem zaułek Pokutniczy, Schloss Ole, Oława Zamkowa, później zaułek Zamkowy, Siebenrade Ole, Oława Siedmiu Kół, potem ulica Siedmiu Kół, Reusen Ole, Oława Ruska, później zaułek Ruski oraz Weisgerber Ole, Oława Białoskórnicza. Z czasem jednak i te ślady zaczęły znikać. Współcześnie w miejscu dawnej Czarnej Oławy biegnie wrocławska trasa średnicowa. Wszystkie uliczki wytyczone w XIX wieku na jej miejscu od placu Dominikańskiego na zachód zostały wchłonięte przez tę arterię. Choć dziś o Czarnej Oławie przypominają tylko historyczne nazwy i archiwalne plany, jej dziedzictwo jest wciąż obecne w miejskiej tkance Wrocławia. Dawny kanał przez stulecia wyznaczał rytm życia miasta, od linii obrony przez przemysłowy krwiobieg aż po miejsce codziennej pracy i handlu. I historia to opowieść o zmieniających się potrzebach miasta, o rozwoju i upadku, i o tym, jak woda może kształtować przestrzeń, nawet jeśli dziś płynie już tylko w miejskiej pamięci. Czarna Oława, choć dawno zniknęła z powierzchni Wrocławia, na zawsze wpisała się w jego historię. Jej śladów nie znajdziemy już na mapie, ale bez niej centrum miasta wyglądałoby zupełnie inaczej i być może nie byłoby tym, czym jest dziś.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
10: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.
11: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

To jest program A. Słyszałeś, że ulica Nowy Świat jest jak podręcznik historii czytany na głos przez samo miasto. To miejsce, w którym każdy fragment chodnika, każda krawędź jezdni i każdy budynek opowiada o przełomach, jakie przetaczały się przez Wrocław przez całe stulecia. Przez długi czas pełniła rolę milczącego świadka zmian. Od czasów, gdy okolice przecinały średniowieczne fosy, przez epokę epidemii, burzliwe lata wojen, aż po współczesność zdominowaną przez wielkopłytowe bloki i szerokie arterie. Korzenie tej niezwykłej ulicy sięgają głęboko w przeszłość. Już w XIV wieku istniała tutaj droga podążająca wzdłuż północno-zachodniego brzegu Czarnej Oławy, jednej z głównych miejskich fos. Szmat tej trasy, obecnie rozciągnięty od ulicy Świętego Mikołaja do Cieszyńskiego, figuruje w dokumentach z połowy XIV wieku jako Raufegasse, przemianowane później na Reifergasse. Natomiast południowa część tej drogi przez długi czas pozostawała nienazwana, choć odgrywała znaczącą rolę w miejskiej komunikacji. Na południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania z ulicą Świętego Mikołaja już w pierwszej połowie XV wieku wzniesiony został jeden z najważniejszych budynków tej części miasta – Szpital Bożego Grobu, funkcjonujący jako szpital dziecięcy. Mimo licznych przeróbek przetrwał do współczesnych czasów, stanowiąc żywy pomnik historii Wrocławia. Wraz z upływem lat zmieniały się nie tylko funkcje i zabudowa, ale również same nazwy ulicy. Od AF Graben Bader Klausen przez Klaus Graben i Klaus Gasse po ostatecznie ugruntowaną w XVII wieku nazwę Neue Welt, tłumaczoną dziś jako Nowy Świat. Od drugiej ćwierci XIX wieku północna i południowa części ulicy zyskały już wspólną nazwę. Zabudowa ulicy od zawsze pachniała prawdziwym miastem, eleganckie mieszczańskie kamienice po stronie zachodniej, a tuż nad brzegiem Czarnej Oławy zabudowania gospodarcze i pomocnicze. Nowy Świat organicznie łączył się z zaułkiem Złote Koło, a równolegle po drugiej stronie fosy biegła Weisgerbergasse, czyli dzisiejsza ulica Białoskórnicza. W drugiej połowie XIX wieku kolejne wyzwanie postawiła przed miastem epidemia cholery. W jej wyniku Czarna Oława została zasypana, a na jej miejscu pojawiły się nowe podziały urbanistyczne. Na północy Weisgerber Ole, na południu Reusen Ole. Wtedy jednak nikt nie przewidział, jak druzgocące piętno na krajobrazie Nowego Światu odciśnie II wojna światowa. Oblężenie Festung Breslau niemal zmiażdżyło dawną tkankę tej dzielnicy. Mimo że część kamienic przetrwała kolejnych 20 lat, ostatecznie większość starszej zabudowy została rozebrana. W jej miejscu na północnym odcinku ulicy pojawił się pięciokondygnacyjny blok z wielkiej płyty, symbol nowoczesności i powojennych ambicji Wrocławia. Przełom lat 70. to czas kolejnej wielkiej zmiany. Przez teren dawnego Nowego Światu poprowadzono dwupasmową trasę średnicową, niszcząc w efekcie resztki historycznych zabudowań przy ulicach Białoskórniczej i Złotego Koła. Zachodnia jezdnia trasy w dużej mierze pokrywa się dziś z historycznym przebiegiem ulicy Nowy Świat, a jej północna część zachowała oryginalną nazwę. Nowa inwestycja sprawiła, że ulica została połączona z Grodzką i kończy się przy Moście Pomorskim, mierząc obecnie około 400 metrów długości. Dziś Nowy Świat jest jak palimpsest. Warstwy historii nakładają się tutaj jedna na drugą. Średniowieczne uliczki ustąpiły miejsca miejskim szpitalom, potem kamienice zamieniono na wielkopłytowe bloki, a centrum miasta przecięły nowoczesne arterie. Każdy metr tej ulicy opowiada inną odsłonę Wrocławia. Od światów, których już nie ma, po te zupełnie współczesne, pełne biegu i codziennego życia. Nowy Świat udowadnia, że nawet w samym sercu miasta to, co zwyczajne, wcale nie musi być nudne, bo prawdziwe historie kryją się właśnie tam, gdzie najbardziej się zmieniamy i gdzie odważnie patrzymy w przyszłość, mając w pamięci każdy krok, który już postawiliśmy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

To jest program A. Słyszałeś, że oblężenie Wrocławia w 1945 roku to jeden z najbardziej dramatycznych i symbolicznych epizodów końca II wojny światowej w Europie. W sierpniu 1944 roku władze III Rzeszy ogłosiły Wrocław twierdzą i zarządziły mobilizację wszystkich dostępnych sił oraz środków do jego obrony. Rozpoczęła się intensywna budowa fortyfikacji, gromadzenie zapasów broni, amunicji, żywności i leków. Z miasta wywieziono archiwa, dzieła sztuki, a nawet usunięto z cokołów pomniki, takie jak pomnik Bismarcka. Atmosfera strachu i niepewności narastała z każdym dniem, a Wrocław powoli zamieniał się w warowną fortecę. Już w październiku 1944 roku radzieckie samoloty przeprowadziły pierwsze bombardowanie miasta, w wyniku którego zginęło 69 osób. W grudniu tego samego roku ówczesny komendant miasta generał Johannes Krause zwrócił się do gauleitera Dolnego Śląska Karla Hankego z propozycją ewakuacji około 200 tysięcy osób, głównie matek z dziećmi i starców. Hanke nie wyraził zgody, obawiając się oskarżeń o defetyzm. Sytuacja zmieniła się dopiero w styczniu 1945 roku, kiedy to na rozkaz Hankego rozpoczęto przymusową ewakuację większości cywilów. Wówczas we Wrocławiu przebywało około 1 000 000 osób. Z powodu braku odpowiedniego transportu 20 stycznia zdecydowano o pieszej ewakuacji, która okazała się tragiczna w skutkach. Mrozy sięgające minus 20 stopni Celsjusza, przemęczenie i choroby sprawiły, że zmarło około 90 tysięcy ludzi. Pozostali trafili do Drezna tuż przed słynnymi nalotami dywanowymi. Pod koniec stycznia 1945 roku doszło do zmian w dowództwie. Nowym dowódcą obrony został generał Hans von Alfen. 16 lutego wojska pierwszego frontu ukraińskiego Armii Czerwonej, dowodzone przez marszałka Iwana Koniewa, okrążyły miasto, zamykając w kotle niemiecką armię pancerną, bataliony Volkswagen.

0: zapasowe. Zaopatrzenie miasta możliwe było wyłącznie drogą powietrzną, co okazało się ogromnym wyzwaniem logistycznym. Luftwaffe utworzyła specjalny sztab odpowiedzialny za dostarczanie zaopatrzenia, jednak planowane 40 ton na dobę nigdy nie zostało osiągnięte. Walki toczyły się w wielu częściach miasta, od ulicy Drukarskiej i Komandorskiej, przez plac Pereca i ulicę Grabiszyńską, aż po dzielnice zachodnie i południowe. Szczególnie zacięte starcia miały miejsce na początku kwietnia w rejonie Parku Zachodniego i ulicy Inwalidzkiej oraz podczas szturmu na lotnisko na Gondowie Małym. Największe bombardowanie Wrocławia miało miejsce 1 kwietnia 1945 roku. Nalot, poprzedzony propagandową zapowiedzią, stał się początkiem nowej ofensywy radzieckiej. Linie frontu coraz bardziej zbliżały się do centrum miasta, a walki nie ustawały nawet na chwilę. W tym czasie w mieście funkcjonowała zorganizowana służba zdrowia, tworzono szpitale pomocnicze, wojskowe oraz lazarety. Działało 13 lub 14 aptek, jednak zgromadzone medykamenty nie wystarczały, by zaspokoić potrzeby mieszkańców i żołnierzy. 6 maja 1945 roku, po ponad 80 dniach oblężenia, niemieckie wojska zaprzestały walk. Tego samego dnia dowódca twierdzy, generał Hermann Niehoff, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji w obecności generała Władimira Gwóźdowskiego i generała Fiodora Kuliszewa. Wrocław skapitulował jako jedno z ostatnich niemieckich miast 4 dni po zdobyciu Berlina i 2 dni przed podpisaniem ogólnej kapitulacji Niemiec. Generał Gwóźdowski gwarantował jeńcom opiekę medyczną, zachowanie własności osobistej oraz repatriację po zakończeniu wojny. Jednak żadna z tych obietnic nie została spełniona. Większość jeńców trafiła do sowieckich łagrów. Wielu z nich nigdy już nie wróciło do domu. Bilans strat we Wrocławiu jest wstrząsający. Ponad 700 tysięcy cywilów zostało zmuszonych do opuszczenia miasta, z czego 90 tysięcy zginęło w czasie ewakuacji w trakcie samego oblężenia. Śmierć poniosło około 80 tysięcy ludzi, w tym 3 tysiące samobójców. Straty wśród żołnierzy niemieckich to 6 tysięcy zabitych i 23 tysiące rannych, natomiast Armia Czerwona straciła około 65 tysięcy żołnierzy, w tym 8 tysięcy zabitych. Oblężenie Wrocławia pozostaje jednym z najbardziej dramatycznych rozdziałów w historii miasta. Heroizm, tragedia i ogromne poświęcenie zarówno obrońców, jak i mieszkańców na zawsze wpisały się w pamięć Wrocławia i całej Polski.
1: Radio Gra FM.

to jest program, a słyszałeś, że na wschód od Starej Odry rozciąga się miejsce, które bez przesady można nazwać jednym z najcenniejszych skarbów Wrocławia. Park Szczytnicki, rozległy na około 100 hektarów, urzeka swoim krajobrazowym charakterem i dendrologicznym bogactwem. Historia Parku Szczytnickiego to fascynująca podróż przez wieki i style życia. Początki tego terenu sięgają XVI stulecia, kiedy wieś Szczytniki została podzielona na stare i nowe Szczytniki. Już w XVII wieku oba miejsca przekształciły się w ekskluzywne podmiejskie osiedla rezydencjonalne, przyciągające mieszkańców Wrocławia chętnych do odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Szczególne znaczenie miał las na terenie starych Szczytnik, który już w połowie XVIII wieku stał się popularnym celem spacerów i wypoczynku. Prawdziwa przemiana tego miejsca nastąpiła w roku 1783, kiedy Friedrich Ludwik zu Hohenlohe Ingelfingen, komendant wrocławskiego garnizonu, wykupił teren i założył na nim jeden z pierwszych na kontynencie europejskim parków w stylu angielskim. Ten sposób aranżacji zieleni, stawiający na naturalizm i płynne przejścia między drzewami, trawnikami i wodą, na długo wyznaczył estetykę Parku Szczytnickiego. Zawirowania historii nie omijały jednak tego miejsca. Podczas oblężenia Wrocławia przez wojska napoleońskie w grudniu roku 1806 park został doszczętnie zdewastowany. Odbudowa i stopniowe powiększanie obszaru nastąpiły w kolejnych dekadach, a już w roku 1833 okolice parku stały się areną pierwszych we Wrocławiu sportowych wyścigów konnych. Sportowe emocje rozgrywały się tu aż do roku 1907, a bliskość przyszłej hali stulecia dodawała rangi tej lokalizacji. Krajobrazowy charakter parku niezmiennie zachwyca, podobnie jak rozmaitość roślinności. Na terenie parku rośnie blisko 350 gatunków drzew i krzewów, w tym okazy pochodzące zarówno z Azji, jak i Ameryki Południowej oraz Północnej. Dzięki tej różnorodności Park Szczytnicki staje się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też rodzajem żywego muzeum dendrologicznego, które może pochwalić się znaczącymi walorami kompozycyjnymi. Jedną z największych atrakcji parku jest słynny ogród japoński, utworzony na przełomie 1909 i 1912. Powstał dzięki inicjatywie hrabiego Fritza von Hochberga z myślą o wystawie stulecia w roku 1913, a specjalistyczny projekt wykonał japoński ogrodnik Mankichi Arai. Po wystawie większość oryginalnych elementów wróciła do Japonii, ale dzięki współpracy ambasady Japonii, profesora Ikuya Nishikawy i ogrodników z Nagoi w roku 1994 rozpoczęto proces przywracania ogrodowi autentycznego japońskiego charakteru. Współcześnie ogród japoński to już nie tylko nazwa, ale prawdziwy fragment kultury kraju kwitnącej wiśni. Rząd Japonii przekazał do ogrodu kilka XIX-wiecznych granitowych latarń, a nowa nazwa Hakkoen, czyli ogród biało-czerwony, symbolicznie odnosi się do kolorów Polski i Japonii. Mimo że powódź z roku 1997 poważnie go zniszczyła, ogród odbudowano i ponowne otwarcie nastąpiło w roku 1999. Na terenie parku znajduje się również obiekt o szczególnej wartości historycznej, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Ta drewniana świątynia, zbudowana przez cieśli ze Starego Koźla na przełomie XVI i XVII wieku, przeszła niezwykłą wędrówkę. W XVIII stuleciu została przeniesiona do Kędzierzyna, a następnie w roku 1913 do Wrocławia pod czujnym okiem architekta Theo Effenbergera. Obok kościoła znajduje się tajemniczy monolitowy krzyż. Jego pierwotny sens pozostaje zagadką. Hipoteza głosząca, że jest to krzyż pokutny, nigdy nie została potwierdzona. Paul Kucer w swoim artykule z roku 1913 opisuje legendę, według której krzyż oraz dwa inne pierwotnie stojące w Muchoborze Wielkim miały upamiętniać spotkanie władców w roku 1474 Macieja Korwina, Władysława Jagiellończyka i Kazimierza Jagiellończyka podczas oblężenia Wrocławia przez Jagiellonów. Inna ludowa legenda wiąże krzyż z epidemią. Tajemnic nie brakuje. Spacerując po Parku Szczytnickim natknąć się można także na elementy sztuki i architektury. Szczególną uwagę zwracają pomniki Diany, Friedricha Schillera oraz kolumna Fryderyka Wilhelma II. To nie tylko elementy dekoracyjne, ale również świadectwa różnych epok, które przeplatają się na tym zielonym terenie. Warto wspomnieć, że na terenie parku wzniesiono również willę słynnego wrocławskiego architekta Maxa Berga. Twórcy m.in.
między innymi hali stulecia. To właśnie dzięki tak bogatej historii, różnorodności i urokowi Park Szczytnicki pozostaje jednym z najważniejszych i najpiękniejszych miejsc na mapie Wrocławia, przyciągając kolejne pokolenia mieszkańców i turystów od setek lat.

To jest program, a słyszałeś, że drewniany kościół w sercu Parku Szczytnickiego to jeden z tych zabytków Wrocławia, które zachwycają nie tylko unikalną architekturą, ale i fascynującymi losami. Świątynia, która przetrwała wiele stuleci, wędrowała z miejsca na miejsce, by w końcu odnaleźć swój nowy dom wśród zieleni parkowej, stając się milczącym świadkiem historii i nieoczywistą atrakcyjną perłą Dolnego Śląska. Dzisiaj, spacerując alejkami Parku Szczytnickiego, niewielu przechodniów zdaję sobie sprawę, że mijają budowle, której korzenie sięgają czasów późnego średniowiecza. Kościół, pierwotnie postawiony w Starym Koźlu na Górnym Śląsku pod koniec XV lub na początku XVI wieku, od początku był miejscem szczególnym. Potwierdzona data konsekracji 9 maja 1499 roku czyni z niego jeden z najstarszych tego typu obiektów na terenie obecnej Polski. W tamtych czasach świątynia nosiła wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, choć później mniejsze źródła przypisują jej również przynależność do parafii świętego Jana Nepomucena. Mocno wpisany w lokalny krajobraz, kościół funkcjonował przez wieki, aż do końca XVIII wieku, kiedy to podjęto decyzję o jego zdemontowaniu i przetransportowaniu do Kędzierzyna. Transport drewnianej konstrukcji na chłopskich furmankach był ówcześnie sporym przedsięwzięciem logistycznym i świadectwem zaangażowania mieszkańców w zachowanie dziedzictwa. W Kędzierzynie świątynia służyła wiernym pod wezwaniem świętego Mikołaja do lat 40. XIX wieku, po czym jej miejsce zastąpił zupełnie nowy kościół. Dokumenty historyczne nie są zgodne co do momentu rozbiórki pierwotnej konstrukcji. Niektóre wskazują, że kościół istniał w Starym Koźlu jeszcze w początkach XIX wieku. Świadczy o tym relacja o zawaleniu się wieży kościelnej 26 grudnia 1806 roku. Dopiero wtedy świątynię ostatecznie zdemontowano, by przewieźć ją do Kędzierzyna, gdzie została poskładana na nowo i przez kilka kolejnych dekad służyła społeczności. Losy zabytku znów odmieniły się na początku XX wieku, kiedy konstrukcja zaczęła popadać w ruinę. Ówczesne urzędy konserwatorskie już w roku 1908 rozpoczęły planowanie prac mających na celu zabezpieczenie unikatowej budowli. Ostateczną decyzję o jej przeniesieniu podjęto z okazji wystawy stulecia zorganizowanej we Wrocławiu w roku 1913, która miała na celu podkreślenie bogactwa i różnorodności dziedzictwa regionu. To właśnie wtedy rozebrano kościół, przewieziono do stolicy Dolnego Śląska i ustawiono w sercu Parku Szczytnickiego jako centralny punkt wzorcowego wiejskiego cmentarza. Całą operację przeprowadził architekt Theodor Effenberger, dbając o odnowienie, konserwację i adaptację świątyni, i w tym zmianę kształtu okien, co nadało jej nieco odmienny charakter niż pierwotnie. Parkowy kościół przez dziesięciolecia był zarówno obiektem sakralnym, jak i miejscem opowieści pełnych tajemnic. W latach 50. XX wieku ukrywano w nim przez 2 lata obrazy skradzione z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przez 9 lat po wojnie świątynia należała do parafii Matki Boskiej Pocieszenia. Jednak nie uniknęła licznych aktów wandalizmu, które poważnie wpłynęły na jej stan. Nie zmieniło tego nawet wpisanie kościoła do rejestru zabytków miasta Wrocławia 15 lutego 1962 roku. W czerwcu 1966 roku kościół trafił pod skrzydła Muzeum Śląskiego, które podjęło się jego remontu i zabezpieczenia. 4 lata później administrację nad zabytkiem przejął zarząd Parku Szczytnickiego, podkreślając jego nową rolę, bardziej historyczno-kulturalną niż religijną. Historia drewnianego kościoła w Parku Szczytnickim to opowieść o nieustannej walce z czasem, o staraniach kolejnych pokoleń, o zachowanie cennego zabytku i o tym, jak nieoczywiste mogą być ścieżki naszej kulturowej spuścizny. Drewniane ściany tego kościoła, zdawałoby się ciche i spokojne, kryją setki lat burzliwych wydarzeń, ludzkich decyzji i niezwykłej determinacji. To żywy symbol przenikania się historii, sztuki i codzienności. Jeden z nielicznych reliktów dawnej śląskiej architektury sakralnej, dostępny dziś dla wszystkich, którzy zechcą na chwilę zatrzymać się wśród zielonego tła parku i wsłuchać się w opowieść dawnych wieków. Drewniany kościółek w Parku Szczytnickim przypomina nie tylko o dawnych dziejach, ale i o tym, jak ważne jest dbanie o skarby przeszłości. Każdy fragment historii, nawet ten ukryty w cieniu wielkiego miasta, wart jest zachowania dla następnych pokoleń.

Z dumą wijąca się wzdłuż ulicy Podwale Fosa Miejska to jeden z najbardziej intrygujących elementów współczesnego krajobrazu Wrocławia. Choć dziś jest znana głównie jako malowniczy pas zieleni i wody, będący częścią promenady staromiejskiej, to przez wiele stuleci była kluczowym elementem monumentalnego systemu obronnego tego śląskiego miasta. Jej dzieje są odzwierciedleniem burzliwej historii Wrocławia, zmian w architekturze militarnej oraz przemian krajobrazu miejskiego. Pierwsza fosa, zwana Oławą Miejską lub Czarną Oławą, pojawiła się już w XIII wieku, stanowiąc wewnętrzny pierścień obronny otaczający miasto. Była to konstrukcja zarówno praktyczna, jak i strategiczna. Wykorzystując naturalny bieg rzeki Oławy, powiększała jego walory obronne, utrudniała przemarsz wojsk i pozwalała mieszkańcom wrocławskiego grodu na skuteczniejszą obronę przed wrogami. Jednak już w tym samym stuleciu rozpoczęto budowę kolejnej zewnętrznej fosy, oddalonej od dotychczasowej o mniej więcej 300 metrów. To właśnie dzięki jej powstaniu miasto zyskało znaczny obszar nowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę, co wpłynęło na dalszy rozwój przestrzenny Wrocławia. Otoczone fosą i licznymi murami obronnymi miasto budowało stopniowo coraz bardziej skomplikowany system fortyfikacji. Przebieg fos dostosowywano do ukształtowania terenu oraz biegu naturalnych cieków wodnych, a ich linie wielokrotnie modyfikowano w zależności od potrzeb i rozwoju technik wojennych. Wzdłuż fosy stanęły mury z licznymi basztami, które w czasach nowożytnych uzupełniono o potężne basteje. Każdy z tych elementów miał za zadanie chronić miasto przed atakami i stanowił ważny punkt na mapie militarnego Wrocławia. XVII wiek przyniósł kolejne zmiany. Wokół miasta powstał nowoczesny w tamtych czasach obwód bastionowy. Wraz z tym procesem przemodelowano także kształt fosy, nadając jej bardziej geometryczny, regularny charakter zgodny z najnowszymi trendami sztuki fortyfikacyjnej. Z dziejami fosy miejskiej nierozerwalnie splecione są także dzieje samych wrocławian. W czasie, gdy miasto zdobył Związek Reński pod wodzą Hieronima Bonapartego, pojawił się nakaz likwidacji potężnych umocnień, a w latach od 1807 do 1810 trwało systematyczne wyburzanie fortyfikacji oraz zasypywanie fragmentów fos. Całkowicie zniknęła wówczas fosa wewnętrzna. Obecnie jej dawny przebieg wyznacza pas wschód-zachód, jeden z kluczowych szlaków komunikacyjnych miasta. Z tej samej epoki pochodzą także liczne zachowane odcinki zewnętrznej fosy, dzięki którym możemy dziś odczytać dawną linię obwarowań. W drugiej połowie XIX wieku fosa miejska niemal straciła swoje militarne znaczenie. Ostatnie odcinki zewnętrznej fosy wraz z łącznikami do rzeki Oławy zostały zlikwidowane w rejonie dzisiejszego Parku Słowackiego i Placu Społecznego w latach 70. i 80. XIX wieku. W miejscu dawnych obwarowań powstała promenada miejska. System bastionów zastąpiły dwa wzgórza, dziś znane jako Wzgórze Partyzantów oraz Wzgórze Polskie. Ta zamiana scenerii obronnej na przestrzeń rekreacyjną wpisywała się w zachodnioeuropejski trend przekształcania miejskich fortyfikacji w ogólnodostępne tereny zielone. Warto wiedzieć, że przez lata pojawiały się pomysły całkowitego zlikwidowania fosy miejskiej. Rozważano to m.in. w XIX wieku, gdy planowano kolejne inwestycje miejskie. Koncepcja ta wróciła na krótko po zakończeniu Festung Breslau w roku 1945. Władze chciały wypełnić fosę gruzem zalegającym na ulicach zrujnowanego miasta. Na szczęście dzięki interwencji takich osób jak redaktor Wacław Drozdowski z gazety Słowo Polskie pomysł ten nigdy nie został zrealizowany. Dzisiaj mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się zachowanymi fragmentami wodnego pierścienia. Dopiero w połowie lat 60. XX wieku przeprowadzono pierwsze gruntowne czyszczenie fosy miejskiej. Podczas tych prac usunięto nie tylko zanieczyszczenia, lecz także niebezpieczne pozostałości z okresu II wojny światowej, niewybuchy i amunicję. Od tego czasu fosę regularnie konserwuje się i dba o jej walory przyrodnicze oraz historyczne. Obecnie zachowane fragmenty fosy oraz ciągnący się wzdłuż nich szeroki pas zieleni tworzą jedną z najbardziej klimatycznych tras spacerowych we Wrocławiu, promenadę staromiejską. Ten zielony korytarz to przepiękne miejsce wypoczynku, w którym mieszkańcy i goście mogą nie tylko odpocząć od miejskiego zgiełku, ale także poczuć ducha wielowiekowej historii Wrocławia. Ślady dawnych obwarowań, obecność wzgórz, a także niewielkie zbiorniki wodne, pozostałości dawnych przekopów –
Wszystko to sprawia, że współczesna fosa miejska jest wyjątkowym pomnikiem dziedzictwa miasta. Fosa miejska we Wrocławiu to coś więcej niż historyczna ciekawostka, to jeden z nielicznych świadków dawnych epok, przemian wojennych, urbanistycznych i kulturowych, który wciąż buduje tożsamość Wrocławia.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
0: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
0: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Monumentalna, nieistniejąca już dziś Brama Świdnicka była jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów dawnych fortyfikacji Wrocławia. Przez kilka stuleci stanowiła nie tylko strategiczny punkt obronny, ale także architektoniczną wizytówkę miasta, przez którą prowadził jeden z najważniejszych traktów komunikacyjnych regionu. Dziś, spacerując ulicą Świdnicką, trudno wyobrazić sobie imponujące mury, wieże i funkcjonujące tu niegdyś mosty zwodzone. A jednak historia tego miejsca kryje wiele niezwykłych faktów i przemian. Wrocław, jak przystało na nowożytne, rozwijające się miasto, posiadał system podwójnych murów obronnych oraz dwa ciągi fos. Wewnętrzna fosa nie zachowała się do naszych czasów, natomiast zewnętrzna, zwana miejską fosą, wciąż świadczy o dawnym układzie urbanistycznym. W obu tych pierścieniach umocnień na szlaku prowadzącym do Świdnicy istniały osobne bramy o tej samej nazwie. Starsza, położona bliżej centrum, powstała w trzeciej ćwiartce XIII wieku, funkcjonując równolegle z Bramą Ruską, Mikołajską i Oławską. Wszystkie zresztą projektowano według zbliżonego schematu jako wieże na rzucie kwadratu o boku 8 metrów. Lokalizacja Bramy Świdnickiej nie była przypadkowa, stanowiła kluczowe ogniwo na trasie pomiędzy Śródmieściem a południowymi rubieżami Wrocławia. Wraz z rozwojem miasta i zwiększaniem jego zabezpieczeń na przełomie XIII i XIV wieku została wzniesiona druga, bardziej nowoczesna brama. Jej architektoniczny charakter określa się jako wczesnogotycki. Była to sześciokondygnacyjna wieża z przejazdem w osi środkowej, zwieńczona czterospadowym dachem i ozdobiona blankami. Zamontowano tu most zwodzony, który szybko zastąpiono podnoszoną broną, co stanowiło nowoczesne rozwiązanie na owe czasy. Sama wieża bramna była rozbudowana o przedbramie liczące 11 metrów długości z filarowo-łękowymi ścianami fundamentowymi oraz licznymi elementami obronnymi, takimi jak machikuły umieszczone powyżej bram wjazdowych. Najciekawsze było jednak, że w miarę rozwoju systemów fortyfikacyjnych Brama Świdnicka zaczęła również pełnić bardziej reprezentacyjną niż militarną funkcję. Od końca średniowiecza jej znaczenie militarno-obronne malało, a budynki mieszkalne zaczęły wyrastać tuż za jej zachodnimi murami. W XVI wieku zbudowano tu pierwsze takie domy, co wpisywało się w szerszy trend urbanizacyjny Wrocławia. Na południe od poprzedniej bramy, przy dawnych zabudowaniach komandorii Joannitów oraz Kościele Bożego Ciała, powstała trzecia odsłona Bramy Świdnickiej. Umieszczona około 100 metrów poza zewnętrznym pierścieniem murów, początkowo miała skromniejszy charakter, ale już w pierwszej połowie XV wieku została opatrzona własnym systemem umocnień, kurtyną ze strzelnicami, kolejnym przedbramiem oraz rozbudowaną szyją wjazdu. Kolejne stulecia przynosiły dalsze rozbudowy. Na południe od baszty stanęła Basteja na planie półkola, potem imponujący rawelin, a w końcu dzieło nowe, wzniesione pod koniec XVII stulecia, posiadające łuk triumfalny z herbem miasta ponad przejazdem. Była to już piąta wersja Bramy Świdnickiej. W XVIII wieku wraz z pogłębianiem fortyfikacji miasta dobudowano dodatkowy rawelin, kontrgardę i płaszcz ochronny oraz zamieniono główną oś wjazdową do Wrocławia. Jednak nieubłagany upływ czasu oraz zmiany polityczne, zwłaszcza zwycięskie oblężenie miasta przez wojska napoleońskie w latach 1806-1807, przyniosły rozkaz o likwidacji fortyfikacji. W efekcie monumentalne bramy Wrocławia, w tym Brama Świdnicka, poddały się rozbiórce i do dziś nie zachowały się żadne ich widoczne części. Jedyne, co możemy zobaczyć z dawnego kompleksu, to stojący przy ulicy Świdnickiej odwach, postawiony jeszcze w połowie XVIII wieku podczas tzw. frydercjańskiej rozbudowy twierdzy Wrocław. Odwach, czyli budynek służb wojskowych, zachował swój pierwotny charakter jeszcze długo po rozbiórce bram, stając się architektoniczną pamiątką po dawnych czasach. W połowie XIX wieku obiekt przeszedł renowację w stylu neorenesansowym, inspirowanym florencką architekturą, prawdopodobnie według projektu Karla Ferdinanda Langhansa. Współcześnie dawny odwach mieści galerię sztuki, a tuż obok można zobaczyć charakterystyczną wieżyczkę, pogodynkę z barometrem oraz zegarem wzorowaną na podobnych rozwiązaniach obecnych w modnych europejskich kurortach. To właśnie te drobne pozostałości architektoniczne przypominają o potędze oraz zmianach, jakie miasto Wrocław przechodziło na przestrzeni wieków. Brama Świdnicka, choć zniknęła z mapy miasta ponad dwa stulecia temu, pozostaje fascynującym symbolem przemian miejskich, rozwoju architektury militarnej i historii, którą dziś możemy odkrywać już tylko za pośrednictwem przekazów historycznych i skromnych reliktów dawnego kompleksu umocnień.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu? Nazewnictwo wrocławskich ulic, placów i mostów to nie tylko praktyczny element miejskiej topografii, ale także fascynujący zapis historii, przemian społecznych oraz tożsamości kulturowej mieszkańców. Jak zmieniały się toponimy Wrocławia na przestrzeni wieków i co dziś mówi o nich miejska mapa? Pierwszy oficjalny wykaz ulic Wrocławia pojawił się już w roku 1743, gdy z rozkazu Fryderyka Wielkiego rozpoczęto numerację domów. Dalsze zmiany przyszły w roku 1824, kiedy dotychczasowe oznaczenia budynków zaczęły wyznaczać także pasy ruchu. Dynamiczny rozwój przemysłowy XIX stulecia przyniósł z kolei nowe ulice i świeże nazwy, a każda z nich niosła ze sobą ślad epoki, w której powstała. Największą rewolucję przyniosła jednak II wojna światowa. Nazwy niemieckie zaczęto zastępować polskimi odpowiednikami lub tłumaczeniami, a specjalnie powołana Komisja Nazewnictwa Ulic już w roku 1946 opracowała nowy plan miasta. Wówczas z przestrzeni miejskiej zniknęły niemal wszystkie ślady niemieckiej przeszłości, a w ich miejsce pojawiły się nazwy podkreślające polskość i nowe narodowe wartości. W latach powojennych istotną rolę odegrały nazwy odosobowe. Ponad połowa z nich powstała od nazwisk osób głównie naukowców, poetów, pisarzy, polityków czy wojskowych. Wśród dawnych niemieckich nazw wiele upamiętniało właścicieli terenów, generałów czy bohaterów I wojny światowej. Po wojnie zastąpiono je nazwami związanymi ze światem przyrody lub polskim dziedzictwem kulturowym. Z czasem, szczególnie po roku 1990, przyszła kolejna fala zmian. Zniknęły nazwy o wydźwięku socjalistycznym, a miejskie ulice zaczęły nosić imiona polskich bohaterów, twórców i postaci historycznych. Warto dodać, że wśród wszystkich nazw odosobowych coraz więcej upamiętnia ludzi kultury, duchownych oraz osoby kanonizowane. Nazwy związane z wojskiem czy fundatorami domów opieki stopniowo odchodziły w niepamięć. Warto zauważyć, że aż 27% obecnych nazw to tłumaczenia dawnych niemieckich toponimów, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta, gdzie takie przypadki stanowią niemal połowę wszystkich nazw. Najczęściej tłumaczono nazwy związane z miejscowościami i topografią, a jedynie w dwóch przypadkach pozostawiono nazwiska niemieckich patronów – Johanna Heinricha Pestalozziego i Wilhelma Röntgena – ze względu na ich neutralny wydźwięk. Nie brakowało też eksperymentów z formą. Po wojnie plac zamieniano na skwer, Brücke na ulicę, a Strasse na Allee lub plac. Zdarzały się też zmiany związane ze specyfiką obiektu, na przykład mosty stawały się kładkami. Przez wieki nazewnictwo Wrocławia ewoluowało, odzwierciedlając losy miasta, zmiany społeczne i polityczne. Dziś wrocławskie ulice są nie tylko drogowskazem, ale także świadectwem tradycji, historii i wartości, które kształtowały to miasto przez stulecia. Warto więc, spacerując po Wrocławiu, zwrócić uwagę na nazwy, bo każda z nich to mały fragment wielkiej opowieści o mieście nad Odrą.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?